dworek z farsą. A ja czuję, krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność.

0: się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby w klasie to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Jedna osoba może uratować życie nawet trzech innych. Chodzi o krwiodawców, którzy w ostatnich dniach chętnie odwiedzają centrum przy ulicy Sienkiewicza w Nowym Sączu. Krew może oddawać każda zdrowa osoba, która skończyła 18 lat. Okazuje się, że poza oddaniem krwi i pomocy innym, krwiodawca może liczyć też na bezpłatne badania. O szczegółach opowiedziała nam Celina Pancerz, kierownik Nowosądeckiego Oddziału RCKiK.
2: Każda osoba, która przychodzi i oddaje krew, za każdym razem, przy każdym oddaniu krwi jest dokładnie przebadana, prawda? Badamy tutaj, za każdym razem badamy tutaj w kierunku wirusa żółtaczki typu B, typu C, HIV, kiła. Każdy dawca ma sprawdzoną grupę krwi i jeżeli potrzebuje, to może sobie odebrać od nas taką kartę identyfikacyjną z grupą krwi. To jest formatu dowodu osobistego, plastikowe, gdzie naprawdę zawsze może nosić przy sobie, więc jeżeli jest taka potrzeba, przedstawia jaką posiada grupę krwi. Poza tym dawcy mogą, jeżeli chodzi o zasłużonego honorowego krwiodawcę, to jeżeli chodzi o kobiety po 5 litrach, mogą starać się po oddaniu 5 litrów krwi pełnej, mogą starać się już o legitymację zasłużonego honorowego krwiodawcy, natomiast mężczyźni po oddaniu minimum 6 litrów. I my wydajemy w RCKiK, wydajemy takie poświadczenie o ilości oddanej krwi. I z takim poświadczeniem krwiodawca idzie do PCK, na jakiej podstawie wydają taką legitymację zasłużonego honorowego krwiodawcy.
3: Co ta legitymacja daje tym krwiodawcom?
2: Legitymacja przyspiesza wizyty u lekarza specjalisty. Na podstawie tej legitymacji właśnie mamy takie przyspieszenie wizyty u lekarza specjalisty. To również jest bez kolejki w przychodniach, prawda? Nie muszą stać pacjenci, dawcy w kolejce do specjalisty czy do lekarza POZ-u, ale to wszystko jest według ustaleń danej przychodni. To trzeba się dostosować do danej przychodni. Ale na tej podstawie na pewno są tutaj zmniejszony czas oczekiwania do specjalisty. Oczywiście jeszcze leki dodatkowe według wykazu Ministerstwa Zdrowia. Tam są takie leki, według którego lekarz POZ-u, czyli lekarz specjalista, może wypisać receptę i takie leki są po prostu darmowe.
3: Poza tym, że można pomagać, o czym zaraz powiemy, też ci krwiodawcy, którzy oddają krew danego dnia, oni mają wolne.
2: W dniu oddania krwi, oczywiście, w dniu oddania krwi należą się 2 dni wolnego, czyli w dniu oddania i w dniu następnym, tak. Tylko, że jeżeli się odda oczywiście w piątek, to i się w sobotę nie pracuje na przykład, to nie jest to, że w poniedziałek mamy wolne, prawda? To jest dzień oddania i dzień kolejny i należy się 2 dni wolnego. Oczywiście, że jeżeli z jakichś powodów krwiodawcy nie oddadzą w danym dniu krwi pełnej, czy tam osocza, to wówczas należy się 4 godziny zwolnienia, prawda? Bo są różne sytuacje, z różnych powodów można nie oddać krwi, więc tutaj jest takie zaświadczenie odlekarskie, 4 godziny, usprawiedliwiające 4 godziny nieobecności w pracy. I później można sobie wrócić ponownie do pracy. I tutaj tak, z różnych powodów można nie oddać krwi, ale lekarz zawsze, za każdym razem informuje, jaki jest czas dyskwalifikacji, prawda, jak długo należy odczekać, żeby później przyjść i można było oddać krew.
3: Dawca, który przychodzi oddać krew, oddaje 450 ml krwi, leżąc sobie tutaj wygodnie na kozetce, ale moje pytanie jest takie, ilu osobom

0: Za 450 ml może uratować życie.
1: No na pewno wielu osobom, dlatego że z jednej jednostki krwi pełnej otrzymujemy takie trzy preparaty. Otrzymujemy krwinki czerwone, osocze oraz jeszcze korzuszek leukocytarno-płytkowy, z których wykonywane są preparaty płytek krwi. W związku z czym już jedna osoba oddając krew to ratuje po prostu już tak naprawdę minimum trzem osobom życie, prawda? Bo tutaj już można oddać. A jeżeli też w zależności do jakich pojemników pobierana jest krew pełna, jeżeli jest to preparat dziecięcy, no to wiadomo, dzieci mają mniejszą porcję, dzielimy tutaj na mniejsze porcje krwinek czerwonych, w związku z czym tutaj już podaje się większej ilości pacjentów. Także mówię, minimum trzy osoby na pewno się uratuje.
0: To powiedzmy jeszcze, jak to wszystko przebiega, jeżeli ktoś na przykład nas słucha, chciałby pomóc, chciałby przyjść pierwszy raz, oddać krew, co robi? Przychodzi do Was tutaj na ulicę Sienkiewicza, wchodzi i co się dzieje?
1: I rejestruje się. Przychodzimy do rejestracji, uzupełniamy takie dane osobowe, na podstawie których my możemy Państwa zarejestrować w systemie do oddania krwi. Po zarejestrowaniu się i pobraniu próbek krwi, prawda, pobieramy próbki krwi, jeżeli to jest dawca pierwszorazowy, na morfologię, grupę krwi i następnie uzupełnia sobie taki bardzo szczegółowy kwestionariusz zdrowia. I jak już uzupełni tutaj każda osoba taki kwestionariusz stanu zdrowia, to następnie jest kwalifikowany przez lekarza. I tutaj oprócz tego kwestionariusza lekarz jeszcze wykonuje bardzo dokładne badanie tutaj dawcy, dodatkowe pytania jeszcze zadaje, sprawdza, czy na pewno się taka osoba kwalifikuje do oddania krwi, czy raczej trzeba odczekać jakiś czas, prawda, czy jest jakiś powód, który na przykład może dyskwalifikować na pewien czas takiego dawcy, czy przypadkiem nie zażywa jakichś leków, czy ma innych jakichś problemów zdrowotnych. Jeżeli lekarz to stwierdzi i potwierdzi, że wszystko jest w porządku, że może taka osoba pójść do oddania krwi, wówczas pobierana jest od takiej osoby 450 ml krwi pełnej. Trwa to zazwyczaj, samo oddanie trwa zazwyczaj 5 minut, 6 minut, więc nie jest to długo, nie trwa to długo. Natomiast wiadomo, same przygotowanie, no to troszkę dłużej tutaj trwa. I po oddaniu krwi, jak już oddamy 450 ml, później otrzymujemy taki ekwiwalent w postaci 9 czekolad, kawa, herbata, oczywiście dobre słowo i zaproszenie na następny raz do oddania krwi, czyli za minimum 2 miesiące, aby przyjść i wesprzeć nas znowu w tą krew pełną, bo tutaj jednak pacjentów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo oczekujących i potrzebujących i tak naprawdę krwi pełnej, krwi nigdy po prostu zawsze brakuje, a nigdy nie ma za dużo, może w ten sposób powiem, prawda? Więc tutaj zawsze czekamy i naprawdę zapraszamy wszystkich do oddania krwi, bo to jest bezcenny lek i naprawdę pacjenci potrzebują tego bezcennego leku bardzo, bardzo dużo.
2: Tu warto dodać, że honorowi dawcy krwi mogą także liczyć na bezpłatne leki czy przejazdy komunikacją publiczną. A o tym, dlaczego warto zostać krwiodawcą, mówiła nam Celina Pancerz, kierownik Nowosądeckiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jakie zbiory Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu straciło po II wojnie światowej, a jakie udało się uratować? Tego można dowiedzieć się z katalogu, który muzeum wydało jakiś czas temu. Znajdziemy w nim m.in. opisy, zdjęcia i inne materiały. Praca nad katalogiem nie była łatwa ani krótka, mówi Beata Wierzbicka z muzeum.
3: Wydawnictwa, które zostało przygotowane w ramach projektu ministerialnego Historia powstania i rozpadu Muzeum Ziemi Sądeckiej oraz powojenne losy muzeum w Nowym Sączu. Dostaliśmy dofinansowanie z programu Badanie Polskich Strat Wojennych. Projekt miał na celu oszacowanie wartości strat i określenie ilości tych strat poniesionych ze zbiorów Muzeum Ziemi Sądeckiej. Określenie również, ile tych zbiorów obecnie znajduje się w zbiorach działów merytorycznych oraz określenie pochodzenia i losów eksponatów do 1945 roku.
0: Jesteśmy w ogóle w stanie określić, jakie to były straty?
3: Ilościowo w tym momencie, w tej części etapu projektu, nie udało nam się to jeszcze do końca ustalić. Będziemy ten projekt na pewno realizować w przyszłości.

0: Jako etap drugi. Obecnie skupiliśmy się przede wszystkim na określeniu ilości obiektów, które zostały stracone, uległy jakby zniszczeniu, ewentualnie rozproszeniu, czy też na przykład załóżmy zostały wywiezione i ile tych obiektów zostało u nas po prostu w muzeum. Obiekty, które stracono, możemy dookreślić na podstawie kwestionariusza strat pozyskanego z archiwum Magdynowych w Warszawie. Na podstawie tego kwestionariusza Roman Szkaradek, kustosz muzeum, określa tą liczbę na około 3560, w tym są oczywiście oprócz obiektów, które zostały wywiezione, zniszczone przez Niemców w czasie okupacji, również obiekty, które zostały wysadzone w ramach wybuchu zamku 18 stycznia 1945 roku. Pan Roman Szkaradek starał się tam wyszczególnić poszczególne rodzaje, kategorie zbiorów i są tam ujęte oprócz zbiorów muzealnych obiekty, na przykład załóżmy elementy wyposażenia muzealnego.
1: Pani Edyto, jaka była Pani rola w tworzeniu tego katalogu?
2: Ja pomagałam koleżance Beacie w wyjazdach na kwerendy i szukaliśmy materiałów dotyczących naszego muzeum. Każdy z nas, z kierowników działów merytorycznych, miał swoją taką działkę sprawdzania, co w danym dziale zostało z tych rzeczy, które były nabywane przed wojną, a które zostały zniszczone. Więc tutaj w ramach tych kwerend udało nam się fajne rzeczy odnaleźć i fajne rzeczy jakby na nowo się dowiedzieć, dlatego że część eksponatów, które uważaliśmy, że są późniejsze, okazało się, że są nabyte wcześniej, że są zbiorami Muzeum Ziemi Sądeckiej, które później po wojnie zostały podarowane czy powróciły do zbiorów. No i kilka takich rzeczy, które na przykład nie wiem, fotografie archiwalne, eksponatów, które były dawniej w zamku. Dużo nam pomógł bardzo inwentarz stary, który powstał w czasie wojny i zaraz po wojnie. Tam świetnie opisane były eksponaty, które były jakby w dziale sztuki. No i przyznam szczerze, że no, niektóre były naprawdę interesujące rzeczy, których nie spodziewaliśmy się, nie widzieliśmy, że już przed wojną były ikony na przykład, i były ikony stare, XVI-wieczne.

I zaraz po wojnie. Tam świetnie opisane były eksponaty, które były jakby w dziale sztuki. No i przyznam szczerze, że no, niektóre były naprawdę interesujące rzeczy, których nie spodziewaliśmy się, nie widzieliśmy, że już przed wojną były ikony na przykład, i były ikony stare, XVI-wieczne. No, niektóre były naprawdę interesujące rzeczy, których nie spodziewaliśmy się, nie widzieliśmy, że już przed wojną były ikony na przykład, i były ikony stare, XVI-wieczne.

0: Sądeckiego, Muzeum Powstanie, muzeum i te zbiory, które tutaj były, znaczy nie tutaj, ale w zamku, jakby w placówce muzeum były przed wojną.
1: No i mam nadzieję, że tak się stanie, bo to robiliśmy, żeby faktycznie Sądeczanie widzieli, co mamy w zbiorach, co jest z tego dawnego muzeum przedwojennego. No i poznali historię naszej placówki, bo jak wydaje mi się, większość ludzi jednak no nie wie, jak powstawało muzeum, jakie były jego losy po wojnie, w trakcie wojny, więc ta

0: Muzeum Ziemi Sądeckiej i dlatego też no, trzeba było jakby tą siedzibę opisać, przedstawić, no więc przy okazji także u nas pojawił się asumpt do tego, aby przynajmniej skrótowo, w jakiś tam ogólny sposób ukazać dzieje, historię tego zamku, tej budowli, no, która stanowiła istotny element urbanistyczny przestrzeni miasta. No i w związku z tym ja jakby kiedyś zajmując się tą tematyką w kontekście, czy to kiedyś kwerend, czy badań archiwalnych, w związku z tym też miałem jakąś tam wiedzę, umiejętność, możliwość, także popełniając kilka, że tak powiem, publikacji na ten temat, możliwość przedstawienia tego przynajmniej w sposób skrótowy. Oczywiście na kartach tego katalogu nie jest to jakiś zbyt długi tekst, nie jest to opracowanie, które by w pełni wyczerpywało zagadnienie związane z Zamkiem Sądeckim, natomiast ono jakby pokazuje to, co zostało napisane, stworzone, czym dysponujemy, jeżeli chodzi o możliwość przedstawienia, ukazania obrazu zamku na przestrzeni wieków. No i jakby to tu w tym wszystkim chodziło, nie o jakieś nazbyt unaukowione, choć jest tu sporo przepisów, ukazanie tego tematu, choć no te przepisy były konieczne ze względu na to, że po prostu trzeba było ten stan badań jakoś ukazać i powiedzieć, kto co zrobił i napisał i co możemy na ten temat znaleźć i gdzie. No i jak mówię, no teraz najnowsze wydawnictwo o zamku, czy inne opracowania, czy tam badania, no tutaj zostały w jakiś tam stopniu ujęte po to, żeby przeciętny zjadacz chleba mógł sobie to jakoś tam poukładać, nie wchodząc w jakieś głębsze czy poważniejsze dywagacje, czy żeby to mógł w jakiś sposób, że tak powiem, sensowny zobaczyć, czym dysponujemy. Natomiast jest to jakby tylko, jest to tekst otwierający, pokazujący historię głównie zamku. Natomiast kolejny tekst to jest oczywiście historia zniszczenia zamku, która budzi wątpliwości doktora Golika z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. No i on tutaj jakby też pokazuje ten 18 stycznia 1945 roku w świetle badań, także archiwalnych, bo tam też znajdujemy oczywiście informacje o archiwach, skąd te informacje dotyczące właśnie tego wydarzenia czerpał, no jakby obalające pewne mity.
1: Jakie mity?
0: No przede wszystkim mity, że to miało pomóc, prawda, Sączowi ten wybuch tego zamku, no miał pomóc, no i jakby zatrzymać Niemców, no i pomóc jakby zająć szybciej zamek, aczkolwiek, czy Nowy Sącz, aczkolwiek, no to nie jest prawdą, w zasadzie no zniszczenie, wysadzenie, znaczy no przez ruch, znaczy inicjatorami byli tak naprawdę Rosjanie, znaczy zrobili to polscy partyzanci, ale problem polegał na tym, że jakby sama inicjatywa zniszczenia i wysadzenia zamku była no chybiona, bo po pierwsze doprowadziła do poważnego spustoszenia miasta, włącznie z samym zamkiem, a przy okazji nie przyniosła oczekiwanych efektów. No jakby tutaj też z tym właśnie zmierzył się dr Golik, także warto to ten tekst, także są tam oczywiście materiały z Bundesarchiv, ale z innych archiwów, także i polskich. Podobnie jak i ten w tym moim tekście odwołuje się do materiałów związanych z archiwami w Polsce, przede wszystkim w Polsce, choć uważam, że no tutaj mamy faktycznie sporo praktyk archiwów zagranicznych, warto było zwrócić uwagę na archiwy, jeżeli chodzi o okres staropolski, no w Lwowie, bo tam, czy ten okres XIX-wieczny, bo zapewne, czy są tam materiały, pytanie, na ile one poszerzą wiedzę o zamku. No a przy okazji tutaj oczywiście mamy też ten materiał z niemieckich źródeł pokazujący ten obraz i sytuację zamku w okresie także jej okupacji, więc to jest o tyle cenne. Natomiast pozostała część katalogu, no to już przechodzimy tutaj do zagadnień związanych z samym muzeum, no i jego powstaniem, jego poszczególnymi postaciami, które go budowały, ale także i pracownikami, dyrektorami. No i to jest ten element. No mówię, no te dwa pierwsze teksty, szczególnie ten mój, no to są takimi tekstami wprowadzającymi, ale jakby niewyczerpującymi, to trzeba od razu podkreślić w pełni, bo i nie mogą na 12 czy tam 13 stronach, bo nie jest człowiek w stanie
1: pełnić tego, no ale myślę, że osoby, które są zainteresowane jakby tematem, to będą szukać, będą drążyć. Dziękuję panu bardzo.
2: Bartłomiej Czech, pracownik Wydziału Historyczno-Archeologicznego Muzeum w Nowym Sączu. Tak, ja tutaj w tekście próbuję sklasyfikować starte wojenne poniesione przez Muzeum Nowosądeckie na podstawie inwentarzy archiwalnych i zachowanej dokumentacji. Tutaj między innymi no, próbuję zmierzyć się z tematem, jak faktycznie, jakie to były te straty wojenne. Na pewno były one poniesione w trzech etapach. No, pierwsze w grudniu 1939 roku i to było gro obiektów 2231. Kolejny etap to był moment, kiedy wysadzono siedzibę muzeum, czyli zamek Nowosądecki.

0: to było aż 1329 obiektów. W ramach weryfikacji tych ocalonych obiektów udało nam się stwierdzić, że było to aż 235 eksponatów wpisanych obecnie pod 215 pozycjami inwentarzowymi.
1: To była trudna praca, szukanie tego, drążenie, zaglądanie do archiwów?
0: Tak, bo każda kwerenda jakby dawała nowy obraz zbiorów. No tak faktycznie to najtrudniejszy był aspekt taki, że nie posiadamy tego pierwszego inwentarza muzealnego przedwojennego. I nawet jest tutaj wzmianka w tej pierwszej części inwentarza, który tutaj tworzył w latach 47-42 profesor Romuald Reguła.
1: Pani Anno, pani dział etnograficzny również pewnie stracił coś po wybuchu zamku, ale też udało się ocalić pewne rzeczy, to wiemy z wystawy, którą mogliśmy jakiś czas temu oglądać w Domu Gotyckim. Pani również ma swój wkład w ten katalog, prawda?
2: Tak, no dział etnografii, podobnie jak inne działy, zdecydowanie więcej stracił niż odzyskał powolnie. Skupiłam się na prześledzeniu początków kolekcji etnograficznej jeszcze w przedwojennych czasach muzeum. Przede wszystkim na podstawie zachowanego inwentarza, o którym wspominał Bartek. Wynikało z niego, że w ówczesnych zbiorach ta kolekcja związana z kulturą ludową regionu była podzielona na kilka działów, tak wtedy to określano, nie do końca odpowiadając tej klasyfikacji, którą my stosujemy dzisiaj, bo na przykład zbiór mebli ludowych czy narzędzi rolniczych, sprzętów domowych był wtedy przyporządkowany do działu sztuki ludowej o charakterze świeckim. Obok dzieł na przykład znanego w piwnicznej artysty Józefa Broniszewskiego, więc to taka dziwna sytuacja. Oczywiście po wojnie tutaj ten zakres tematyczny został rozdzielony. Rzeczy związane z tą kulturą ludową, materialną pozostały w zbiorach działu etnografii. Sztuka ludowa, zarówno świecka, jak i o charakterze kościelnym, trafiły do działu sztuki, a potem do działu sztuki ludowej i nieprofesjonalnej. Natomiast z tych rzeczy, które no bezpowrotnie straciliśmy, to przede wszystkim pokaźny zbiór ceramiki, głównie pochodzącej z ośrodka garncarskiego w Starym Sączu. Tutaj z eksponatów no ponad 100 nie przetrwało nic, natomiast szybko po wojnie udało się odbudować tą kolekcję ceramiki, głównie w oparciu o pracę Ludwika Wilusza i Józefa Bilińskiego ze Starego Sącza. No i też bezpowrotnie przepadła kolekcja obrzędów ludowych, tak wtedy się nazywała, czyli cała plastyka obrzędowa, szopki, czy plastyka obrzędowa przekazana do muzeum przez Stefanię Siatkowską, regionalistkę ze Starego Sącza.
1: A co dla Was muzealników oznaczają takie straty?
2: No jest to zawsze wielki żal, świadomość tego, co było, przy tym, co zostało, czy to, co udało się na nowo pozyskiwać. Wiemy, że przepadły no te rzeczy najstarsze, być może bardzo cenne, więc no zawsze chyba pozostaje tutaj przede wszystkim żal.
1: W katalogu również znajdziemy taką, można powiedzieć, nowożytną historię muzeum, historię, która zaczyna się w latach 70. i co ona opisuje.
3: To są czasy, które w większości sama pamiętam, bo od lat 80. pracowałam w muzeum, więc w większości wydarzeń, które opisuję, brałam bezpośrednio udział. W wielu wystawach, imprezach, konferencjach, no mnóstwo tego było od 75. roku i też trudno było wybrać to, o czym by się chciało napisać. Ponieważ o wystawach pisałam oddzielnie, o wystawach muzealnych, więc postanowiłam wybrać tylko takie ważniejsze, takie sztandarowe działania naszego muzeum w tym czasie. Zupełnie nie piszę w swoim tekście o wieczorach w muzeum, które też były bardzo ważne, koncerty, które się odbywały w Domu Gotyckim w głównej siedzibie. Myślę, że to trzeba opracować oddzielnie, bo tak wielu wykonawców brało udział w tych wydarzeniach, że po prostu zabrakłoby miejsca w tym katalogu na dodatkowe treści o wieczorach w muzeum. Ale oczywiście jest mowa o tym, jakie powstawały

0: Oddziały muzealne powstawały, znikały, bo przecież różne były koleje tych oddziałów. Jakie wiodące kolekcje posiada muzeum, jakie kupowane były przez te lata do zbiorów kolejne eksponaty, kolejne muzealia i też darowane przez wielu ludzi w tym czasie. Myślę, że tak wiele rzeczy się wydarzyło łącznie z realizacją różnych projektów, które właściwie od momentu, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, były realizowane w dość dużym zakresie przez muzeum, projekty inwestycyjne i tak zwane projekty miękkie. Mnóstwo publikacji też, o których wypadałoby może zupełnie oddzielnie napisać jako o działalności muzealnej, publikacji popularno-naukowych i nawet takich stricte naukowych. Jest tak dużo tematów, że musiałam po prostu dokonać jakiegoś wyboru. No i powstał taki tekst, który dotyczy historii muzeum od 1975 roku po współczesność.
1: A mówiła Pani o tym, że tam też znajdziemy w tym tekście takie informacje o tych oddziałach, których już nie ma. Co to były za miejsca i gdzie one się znajdowały?
0: Razem z Sądeckim Parkiem Etnograficznym równolegle budowano oddział budownictwa ludowego w Szymbarku. Ten skansen funkcjonował przez kilkanaście lat w strukturach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Ale kiedy zostało utworzone muzeum w Gorlicach, dwory Karwacjanów i Gładyszów, wtedy ten skansen, ten obiekt przeszedł jako oddział właśnie tamtejszego muzeum. Przez kilka lat, bodajże 9, funkcjonował w strukturach muzealnych oddział Zamek w Wiśniczu. Ten oddział też po paru latach przejęła gmina w Nowym Wiśniczu i zawiaduje tym zamkiem obecnie. Wiadomo, że nie funkcjonuje w tym momencie Galeria Dawna Synagoga, która od 2015 roku przestała pełnić funkcję głównej galerii muzealnej na wystawy czasowe. Wróciła do właściciela, do gminy żydowskiej i krakowskiej. No i zmieniły się struktury muzealne, przybyły nowe oddziały, przybyło miasteczko galicyjskie od 2010 roku. Oczywiście nowa siedziba, najnowszy gmach główny od 2018 roku przy ulicy Jagiellońskiej 56, w którym jesteśmy. No, jak żywa tkanka. Coś przybywa, coś się rodzi, coś znika. I też no, taki znamienity tytuł tej wystawy i katalogu, utracone, ocalone, więc coś tracimy, coś przybywa, muzeum cały czas żyje i cały czas działa.
2: Od samego początku, oczywiście bardzo krótko i syntetycznie od samego początku, czyli od takiej można powiedzieć genezy, którą możemy gdzieś tam, ta geneza sięga swoimi, gdzieś tam drugiej połowy XIX wieku, od tego trzeba byłoby momentu wyjść. No to są oczywiście starania związane w ogóle, to są rzeczy, które wywodzą się od Szczęsnego Moraskiego, bo właśnie już w 1866 roku Szczęsny Moraski sformułował taką pierwszą myśl, ażeby utworzyć w regionie sądeckim muzeum. To oczywiście była luźna myśl, nie podjęta, można powiedzieć, do końca praktycznie, do końca XIX wieku. No i dopiero, można powiedzieć, że zrealizowała się w jakiś sposób w 1909 roku, kiedy Towarzystwo Szkoły Ludowej podjęło uchwałę o utworzeniu Muzeum Ziemi Sądeckiej. Także gdyby szukać jakieś osoby takie, które szczególnie zasłużone w tym momencie do utworzenia tej placówki kulturalnej w Nowym Sączu, no to przede wszystkim Władysław Mazur, czyli nauczyciel szkół wydziałowych, ściśle mówiąc szkoły imienia Konarskiego, która mieściła się tam, gdzie jest dzisiaj Ciuciu Babka. No i oczywiście muzeum było taką instytucją zalążkową wtedy, bo przecież nie miało ani swojego lokalu, ani nie miało jakichś wielkich zasobów. To wszystko, te zasoby dopiero się tworzyły i było, można powiedzieć, jakby afiliowaną przy Bibliotece Miejskiej imienia Józefa Szyjskiego. Początkowo wtedy, w tym 1909 roku, biblioteka jeszcze była w ratuszu i w związku z tym i to Muzeum Ziemi Sądeckiej było w ratuszu, potem przeniosło się w 1909

0: 1911 roku na ulicę Pierską.
1: Historię można bliżej poznać właśnie w tym katalogu, ale ja mam takie pytanie do pana jako historyka i też współautora tego albumu. Dla kogo to jest publikacja? Kto powinien ją mieć na swojej półce w domu?
0: W pierwszej kolejności dla muzeum. Muzeum nie ma dotychczas opisanej własnej historii. Oczywiście, że tak. Bo jeżeli popatrzymy na to, co jest, jeżeli mówimy o historii muzealnictwa sądeckiego, no to mamy właściwie bardzo skromne artykuły. I to też nie jakiejś, powiedzmy sobie, ogromnej liczbie. Także moim zdaniem muzeum stoi przed zadaniem napisania monografii, a jeżeli nie monografii, to publikacji, która by w sposób całościowy i bardziej, że tak powiem, dogłębny wyjaśniła pewne rzeczy, naprawdę tych wątków, począwszy od samej daty powstania muzeum, która jest, teraz wiem, że to jest 1909, ale do niedawna różne daty krążyły. I potem wielki oczywiście ten temat związany z utratą zbiorów muzealnych, ale nie tylko muzealnych, bo również i archiwaliów.
1: Tak, ale poza tym, że to muzeum powinno mieć na półce ten katalog, to kto jeszcze? Czy młodzi sądeczanie, czy starsi, czy ci, którzy się interesują historią?
0: Każdy musi sobie odpowiedzieć sam na to pytanie. Jeżeli muzeum jest jakimś fragmentem, wielkim fragmentem, jedną z podstawowych instytucji kulturalnych w Nowym Sączu i na Sądeczyźnie, no to musi w pierwszej kolejności poznać własną historię. No nie można badać, można oczywiście badać inne obszary i w działalności społecznej, kulturalnej, politycznej na Sądeczyźnie, ale jak nie znać własnego, że tak powiem, życiorysu, no to jest nielogiczne.
2: Mówił historyk Leszek Migrała. Katalog można znaleźć m.in. na stronie muzeumsacz.pl. Działa od kilku lat i można tu zobaczyć ciekawe filmy, ambitne i takie, które wybierają młodzi ludzie. Mowa o młodzieżowym klubie filmowym Leżak, który działa w kinie Sokół w Nowym Sączu. O tym, co można tam zobaczyć, opowiedzieli mi koordynatorzy Leżaka Filip Nowak oraz Antek Pomorski.
3: W 2019 pierwszy raz pojawił się Leżak i tak jak powiedziałeś, można poleżakować na Leżaku, chociaż nie jest to jedyna ani najważniejsza atrakcja. Najważniejsze są filmy. Chyba nie mniej ważna jest rozmowa po tych filmach. Dla mnie to jest zawsze najbardziej atrakcyjna część naszych spotkań. Natomiast tak, w 2019 roku ta inicjatywa się zrodziła. To miała być taka inicjatywa młodsza względem dyskusyjnego klubu filmowego KOT, bo też jednym z pomysłodawców był Karol Szafraniec, który jest prezesem dyskusyjnego klubu filmowego KOT w małopolskim kinie Sokół, w Małopolskim Centrum Kultury Sokół. Oprócz niego również Marta Witek i Aleksandra Sebald jakby wykuwały tę inicjatywę. Ja wtedy zacząłem współpracować z kinem Sokół. To były takie moje początki współpracy z tą instytucją i od samego początku byłem przy tym projekcie. Natomiast chyba najważniejszymi takimi twórcami tej inicjatywy byli sami uczniowie.
1: No właśnie, bo to jest stricte skierowane do uczniów i studentów, czyli do tego młodszego pokolenia, tak?
3: Tak, no stąd to słowo kluczowe, czyli młodzieżowy klub filmowy. Oczywiście rozumiemy to możliwie szeroko, ale najważniejsi tutaj, co się chyba potwierdza, to są uczniowie szkół średnich i studenci. I studenci właśnie szkół wyższych, którzy no, czasem opuszczają Nowy Sącz, czasem wracają do niego, czasem studiują w innym mieście, ale też się na Leżaku pojawiają. Natomiast no, oni tutaj są najważniejsi i to trochę wyszło z inicjatywy właśnie tych uczniów, którym brakowało jakiegoś takiego może miejsca dla siebie. Oni uczęszczali zazwyczaj na MAF, czyli Młodzieżową Akademię Filmową, też wieloletni program edukacyjny realizowany w kinie Sokół. Natomiast no, to miało bardziej taki formalny charakter, no bo to oczywiście było wyjście ze szkoły, ale również obfitujące w taką możliwość okazji do wypowiadania się, do uczestniczenia. Natomiast Leżak miał być taki mniej formalny, taki bardziej bezpośredni. Tam zazwyczaj, w zasadzie zawsze od razu porozumiewamy się między sobą, no po imieniu staramy się w taki naturalny sposób przechodzić

0: na taką stopę koleżeńską.
1: Ale ja też wiem, że jakby ty jako filmoznawca i koordynator tego konsultujesz też z młodzieżą, między innymi z Antkiem, dobór repertuaru filmowego. Jak tak, to jest?
0: Tak, jakby też odgórnie zakładaliśmy, że oni, wy, ty Antek i twoi koledzy starsi, młodsi, będziecie to współtworzyć. Nie ukrywam, że czasem jest to dla mnie problem, bo wydaje mi się, że moglibyśmy pokazać coś takiego, to może więcej osób by przyszło, ale na przykład tutaj gremium młodzieżowe uznało, że chce zobaczyć tego twórcę, co mnie bardzo cieszy, bo często to są dużo bardziej takie ambitne rzeczy, tytuły, niż to, co nam oferuje ten mainstream.
1: A
0: jest to zawsze ciekawe.
1: O te tytuły właśnie Antka zapytam. Powiedz mi, po co najczęściej sięgacie, co najczęściej można obejrzeć na leżaku?
2: Wydaje mi się, że najczęściej będziemy sięgać po jakieś dramaty, mimo wszystko te odchodzące od głównego nurtu w kinie, czyli raczej unikamy blockbusterów, jakichś większych produkcji i ja bardzo sympatyzuję jakby z kinem wschodnim, z kinem Azji, więc na przykład takich twórców jak Koreda można zobaczyć, oglądaliśmy też różne animacje takie bardziej niszowe, francuskie i hiszpańskie, więc no nie jest to najbardziej oczywiste kino, z jakim można się spotkać na co dzień w repertuarach tych większych multiplexów.
1: A to jest tak, że ty jakby tam jesteś głównodowodzącym i ty podejmujesz ostatnie zdanie, czy konsultujesz razem ze swoimi kolegami i koleżankami, którzy również się na leżaku pojawiają, te filmy? Jak to wygląda? Czy wy robicie sobie na przykład jakąś burzę mózgów?
2: Znaczy na pewno nie jestem tym, który ostatecznie podejmuje decyzję, bo to aż tak ode mnie nie zależy i dobrze, całe szczęście, ale no, staram się rozmawiać z ludźmi, którzy też tam przychodzą i wymieniamy się jakimiś poglądami, staramy się dojść do jakiegoś konsensusu, co będzie najlepsze w tym miesiącu, na przykład czy odbijamy od tego, co było miesiąc temu, czy kontynuujemy ten trend, więc tak, to na pewno jest jednak decyzja większej ilości osób.
1: A są takie filmy, które twoim zdaniem w ogóle na leżaku nie powinny się pojawić, a takie, które konkretnie trzeba zobaczyć?
2: Znaczy takich, które się nie powinny pojawić, to uważam, że nie ma, bo wszystko można oglądać i im więcej i im ciekawsze rzeczy, tym lepiej. A takie, które konkretnie muszą się pojawić, no nie robimy jakichś retrospekcji jeszcze, więc nie mam takich propozycji, a na przyszłość to na czas pokaże, myślę.
1: Spotykacie się raz w miesiącu.
0: Tak, to taka jest częstotliwość. Tak. Zawsze jest to wybrana środa miesiąca. Nie ma takiego stałego terminu, że pierwsza środa, czy też ostatnia, ale zawsze jest to środa, zazwyczaj 16:15, czasem 16. Często też spotykamy się poza leżakiem, czy też komunikujemy się, wymieniając się jakimiś swoimi takimi spostrzeżeniami. Czasem spotykamy się przy jakichś innych projektach, przedsięwzięciach, ale zawsze to jest okazja do takiej właśnie wymiany swoich jakichś doświadczeń filmowych, co też składa się później na ten proces decyzyjny, jaki film pokazujemy. Antek tutaj ma bardzo takie wyszukane poczucie, jeśli chodzi o film. Zawsze wybiera to kino artystyczne i bardzo dobrze. Chociaż nasze pierwsze spotkanie było przy filmie Top Gun Maverick, co jest jednym z największych blockbusterów ostatnich lat. Natomiast Antka faktycznie i taką grupę uczestników zawsze ciągnie do tego kina artystycznego i bardzo dobrze. Na przykład propozycją Antka było pokazanie filmu Monster, wspomnianego Koredy, co było według mnie znakomitym pomysłem, ale to tylko jest przykład na to, że nie ma czegoś takiego jak film, który na przykład nie zasługuje na to, żeby go gdzieś pokazać, czy nie.
1: Wiesz, bo zadałem to pytanie dlatego, ale nie, że bardzo jest dobrze. Mnóstwo takich filmów, które tak, nic do nas, nam do życia nie wnoszą. My idziemy do kina i potem wychodzimy po tym filmie i mamy jakiś taki niesmak. I właśnie czy takie filmy powinny się znaleźć, czy raczej nie sięgacie po takie? Bo być może ja tak odbieram niektóre filmy.
0: Patrzę ale na Antka i się zastanawiam.
1: Ja nie chcę tutaj, wiesz, konkretnych tytułów też podawać.

0: Czy nie podajemy konkretnych tytułów?
1: Nie podajemy.
0: Myślę, że moglibyśmy podać konkretne tytuły. Tak, zdarzają się takie filmy, ale często to jest na drodze takiego eksperymentu. Oczywiście jest...
1: No wiesz, to co tobie się podoba, może na przykład się Antkowi nie podobać i na odwrót, bo każdy jakby z nas ma inny odbiór.
0: Tak, i to jest często też takim problemem przy tym ustalaniu repertuaru, bo jakby innymi priorytetami kierujemy się, czyli innymi wyznacznikami, kiedy chcemy ściągnąć jak najwięcej publiczności. Nie ukrywam, że kiedyś pokazaliśmy film superbohaterski i bardzo dużo osób przyszło. A kiedy pokazujemy kino artystyczne, to bywa różnie, ale nie powiem, żebym nie miał pełnej sali też na takim kinie trudniejszym, artystycznym. Więc to jest troszkę nieprzewidywalne. Natomiast wydaje mi się, że nawet te filmy mniej udane, bo takie też się pojawiały, obiektywnie oceniając je po prostu mniej udane, nawet takie powiedziałbym niezbyt mądre, stwarzają okazję do niesamowitych dyskusji. Wydaje mi się, że najlepszą dyskusję mieliśmy po filmie, który według mnie był jednym z najsłabszych filmów, jaki pojawił się na leżaku. Także film to jest jedno i my dostajemy go na tym ekranie, widzimy go, a co z nim potem robimy?
1: No właśnie, no macie dyskusję potem. Tak. I też chciałem o tą dyskusję zapytać, jak to wszystko wygląda? Jest jeden moderator, czy wy rozmawiacie ze sobą, wymieniacie swoje poglądy?
2: No, całą dyskusję jakby zaczyna Filip jako najbardziej doświadczony i jako organizator całego projektu, ale w trakcie już każdy wymienia się swoimi poglądami. Każdy, nie każdy chce mówić, bo niektórzy są speszeli z początku, ale zazwyczaj otwierają się albo w trakcie, jakby im dłużej trwa rozmowa, tym bardziej są chętni do zabrania głosu, albo decydują się przyjść po raz kolejny i wtedy zaczynają się otwierać bardziej ze swoimi gdzieś tam przemyśleniami.
1: Rozumiem, że pojawiają się różne zdania.
2: Tak, tak, to na pewno nie jesteśmy jednomyślni w tym wszystkim, ale myślę, że na tym to polega, żeby

0: taka liczba, w której można porozmawiać ze sobą na spokojnie, żeby nie było dużego chaosu, ale też żeby każdy mógł podzielić się swoją opinią.
1: Okej, to wróćmy jeszcze do Filipa. Jak te dyskusje wyglądają z twojej perspektywy?
2: Ja zawsze czuję się bardzo taki odpowiedzialny za to, żeby była przyjazna atmosfera. Wiem, że czasem ktoś może być przytłoczony taką bezpośredniością, no bo ja jednak, żeby ustalić pewien fakt, tam też się pojawiają, wstęp mają osoby, które nie są studentami i nie są uczniami, czyli nie mają tej legitymacji, która no, uprawnia do tańszego zakupu biletu, to jest cena 10 zł. No ale też przychodzą na ten seans, rzadziej uczestniczą w dyskusji, bo po prostu zazwyczaj chcą zobaczyć
1: ten konkretny film.
2: Natomiast bardzo szybko wyczuwają tę aurę, która tam jakby wibruje. Ja oczywiście nikomu nie zabraniam, ale w jakiś naturalny sposób tworzy się to grono młodzieżowe, które o tym filmie dyskutuje. No ja zawsze staram się na początku prowadzić jakieś swoje przemyślenia i zawsze też staram się nie zagadywać młodzieży, bo najciekawsze jest to, co właśnie uczestnicy mówią i tak jak tutaj Antek wspomniał, no jest ta wymiana zdań. To nie jest według mnie łatwe dla młodego człowieka, zwłaszcza jak my aż tak się nie znamy, nie wszyscy się znają spoza leżaka. Zazwyczaj widują się, dużo osób po prostu widzi się na leżaku, więc nie mają aż takiej śmiałości, żeby na przykład się z kimś nie zgodzić, ale dochodzi do takich sytuacji i czasem ja też czuję się taki i speszony i

0: w swoich czasach licealnych, natomiast no, młodzież w Nowym Sączu wydaje się mieć w tej chwili bardzo takie szerokie horyzonty i być, i ta młodzież też wydaje się bardzo taka otwarta na różne trudne tematy, które w debacie publicznej, w takiej przestrzeni wymiany myśli często są pomijane. Mm-hmm. Wydaje mi się, że na Leżaku też o trudnych rzeczach, bardzo trudnych, wydaje mi się, rozmawiamy, nie tylko filmowych, ale również społecznych.
1: A czy można do Was dołączyć? Czy na przykład młodzież, która nas teraz słucha, może przyjść na taki seans, porozmawiać z wami, podyskutować na temat filmu?
0: Patrzę znowu na Antka i Antek wie, że to jest moje wielkie marzenie, żeby coraz więcej tej młodzieży przychodziło. Ja wręcz staram się namawiać uczestników, żeby opowiadali, żeby przyprowadzali tych znajomych. Zawsze jestem bardzo wdzięczny, jak ktoś przyciągnie czasem może niechętnie kogoś na ten Leżak.
1: Ale ta chętnie, osoba chętnie może zostanie.
0: Tak, bardzo często tak jest. Tutaj sobie pozwolę taką uwagę, że do Antek jest jakimś takim ewenementem z Natalią, z którą zazwyczaj przychodzą na Leżak.

0: młodzież przychodziło, ja wręcz staram się namawiać uczestników, żeby opowiadali, żeby przyprowadzali tych znajomych. Zawsze jestem bardzo wdzięczny, jak ktoś przyciągnie czasem może niechętnie kogoś na ten leżak.
1: Ale ta chętnie, osoba chętnie może zostanie.
0: Tak, bardzo często tak jest. Tutaj sobie pozwolę taką uwagę, że do Antek jest jakimś takim ewenementem z Natalią, z którą zazwyczaj przychodzą na leżak.

0: ktoś przyciągnie, czasem może niechętnie kogoś na ten leżak.
1: Ale ta chętnie, osoba chętnie może zostanie.
0: Tak, bardzo często tak jest. Tutaj sobie pozwolę taką uwagę, że do Antek jest jakimś takim ewenementem z Natalią, z którą zazwyczaj przychodzą na leżak.

0: poszła na filmoznawstwo. Nie zdradziła się z tym, ja się dowiedziałem od Antka o tym, no ale, ale też aktywnie uczestniczyła w tych zajęciach. Także wydaje mi się, że również dlatego warto na Leżak się pojawiać, żeby czegoś się nauczyć, bo te filmy, które wybieramy, no są mniej oczywiste, więc nie tak łatwo jest je tak naprawdę zobaczyć, albo bardzo krótko są w repertuarze, albo w ogóle do niego nie wchodzą i specjalnie na Leżak po prostu sprowadzamy pewne filmy, chociaż jak Antek zauważył, jeszcze nie robimy takich retrospektyw, nie sięgamy jakoś bardzo wstecz, ale raczej trzymamy się bieżących rzeczy, ale o tym też warto pomyśleć, bo tu cały czas się coś zmienia w tym Leżaku.
1: Antek, do ciebie pytanie, jak w takim razie dołączyć do was?
2: Wystarczy znaleźć na Facebooku, na Instagramie ogłoszenie o tym, kiedy jest Leżak i wystarczy przyjść. To naprawdę ja tak zacząłem i tak zaczęła większość osób, więc tutaj nie ma żadnej większej filozofii. Wystarczy po prostu przyjść do Sokoła w którąś środę na Leżak i, no i dołączyć.
1: No i działać z wami, być fajnie. Dziękuję wam bardzo, panowie, za wizytę u nas w studiu. Antek Pomorski i Filip Nowak z Małopolskiego Centrum Kultury Sokół byli naszymi gośćmi, a informacje o Młodzieżowym Klubie Filmowym Leżak znajdziecie oczywiście na stronie mckSokół.pl. Warto tam zaglądać. Prowadzi pracownię malarstwa, rysunku, wzornictwa i tkactwa. Takie zajęcia można znaleźć w ofercie Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, a prowadzi je Anna Skierska-Jurczak. Posłuchajcie, co mówi o swoich warsztatach.
3: Myślę, że podejście do nauki i chęć przekazu wiedzy plastycznej jest taka sama. Natomiast specyfika kół może nieco się różnić z uwagi na to, że moim wykształceniem podstawowym jest tkanina artystyczna i bardzo dużo wprowadzam do swoich zajęć zadań związanych z malowaniem i zdobieniem tkanin. Oprócz tego, czyli są to techniki batiku, malowania na jedwabiu, produkowania, ozdabiania ubrań, przeróżnych dekoracji scenograficznych, czyli wszystko to, co jest jakby wytwarzane na płótnie. Oprócz tego są to także zajęcia z tkactwa. Natomiast również pracujemy w technice ikony, w technice akryli, w technice farb akwarelowych, które uwielbiam, moja ulubiona dziedzina sztuki. Myślę, że tkanina artystyczna, ale taka tkanina, którą ciężko byłoby mi teraz wytłumaczyć, bo jest to tkanina unikatowa. Tkaninę unikatową się tka, natomiast do użycia jakby całego procesu tkackiego używa się niekonwencjonalnych materiałów i mogę tutaj napomknąć, jeżeli sobie chcesz wyobrazić i znasz słowo abakan, czyli pracę pani Magdaleny Abakanowicz, która tkała swoje gobeliny z sznurka sizalowego. Czyli to są wszelkie takie przestrzenne formy tkackie, które są wytwarzane z innego materiału niż wełna.
1: To ciekawe, co pani mówi, a wiem, że też pani współpracuje z młodymi, pracuje z młodymi sądeczanami od wielu, wielu lat. Proszę powiedzieć, co sprawia pani największą frajdę w tej pracy?
3: Uśmiech

co się dzieje wokół nas, o problemach, o radościach, o tym, co nas dotyka, a również o tym, czego te dzieci naprawdę chcą, czyli czego ta młodzież chce, jaką ma potrzebę na dany dzień. I nawet jeżeli sobie pani Ania zakłada, że to będzie malarstwo, a uczeń mówi, nie, ja dzisiaj chcę tkać bransoletkę, bo tak potrzebuje, koleżanka ma urodziny i będzie to fajny prezent, to po prostu tkamy bransoletkę. Nauka musi też wynikać nie tylko z tego, że przyswajacie wiedzę, ale że chcecie ją przyswoić. Jeżeli miałabym zacząć drugi raz swoje życie od wybrania zawodu, to jeszcze szybciej wybrałabym ten zawód, który teraz wykonuję już 20 lat. Natomiast 10 lat pracowałam gdzie indziej i szczerze mówiąc, ta praca jest faktycznie spełnieniem

0: podczas sesji i dajemy tą możliwość, żeby dalej ich wspierać artystycznie. Tak naprawdę bardzo wiele dzieci, zaczynając naukę w wieku 8-10 lat, pozostaje z nami aż do końca liceum.
1: Mówiła Anna Skierska-Jurczak, która w Pałacu Młodzieży prowadzi zajęcia plastyczne. My w tej placówce pozostajemy, bo tutaj okazuje się, że nauka matematyki może być przyjemna i łatwa. Pokazuje to klub Pitagorasa, który działa w Pałacu Młodzieży od kilku lat. Jak wyglądają zajęcia, opowiedział mi prowadzący warsztaty Paweł Spicha.
2: Bawimy się matematyką, rozwiązujemy różne zadania, uczymy się, poznajemy nowe strategie rozwiązywania zadań, ale nie tylko, bo też te strategie można wykorzystać później w życiu, w różnych sytuacjach. I robimy to w taki sposób, jak widzisz, zabawowy, rozwijający, wykorzystujący różne nowoczesne technologie, czyli korzystamy z tablicy multimedialnej, korzystamy z różnych pomocy, w tym z YouTube'a oczywiście, ale mamy też szereg różnych gier dydaktycznych i innych pomocy, które pozwalają dzieciom w taki bardziej sympatyczny i przyjemny sposób tą matematykę zgłębiać. Pitagoras był jednym z największych mędrców starożytności, wielki filozof i jego jakby dokonania przetrwały kilka tysięcy lat. Mają ogromne zastosowanie w przemyśle, w technice, w astronomii, więc dlatego. Poza tym to była bardzo tajemnicza postać. Jak ktoś zgłębiał historię matematyki, to może kwestionować, czy istniał Pitagoras, czy nie istniał. Podobno było to kilka osób, które tworzyły w ramach, bo Grecy posiadali te akademie słynne, prawda, naukowe i jest taka hipoteza właśnie, że Pitagoras nie istniał, tylko że kilka osób tworzyło całą tą matematykę i uznano, mieli podobny tok myślenia i dlatego uznano, że to był jeden człowiek. Ale tak do końca nie wiemy, czy to był jeden człowiek. Klub działa w tej chwili drugi rok, ponieważ jest to świeża, nowa inicjatywa. Wcześniej nie wpadłem na ten pomysł, że można w taki sposób prowadzić matematykę z dziećmi właśnie uzdolnionymi, bo oczywiście to nie jest typowe koło olimpijskie, tak, matematyczne.
1: A jakimi zagadnieniami tak z zakresu matematyki zajmujesz się tutaj z uczniami?
2: Geometria brył, geometria kartki papieru, rozwijanie wyobraźni, czyli różnego rodzaju gry i zabawy, które rozwijają wyobraźnię. Że Einstein kiedyś powiedział, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, tak? Bo on dzięki wyobraźni tą swoją teorię stworzył, wspaniałej wyobraźni. No my też próbujemy właśnie wykorzystać to u dzieci, co jest taką naturalną cechą dzieci, tak? To mają wspaniałą wyobraźnię i próbujemy dalej ją rozwijać w sposób twórczy. Także zakres jest bardzo szeroki, ale generalnie pokrywa się to, wiesz, z zakresem szkolnym, jeśli chodzi o rozszerzonym oczywiście, o pewne treści. Także tak to wygląda.
1: A te zagadnienia, którymi się tutaj zajmujesz z uczniami, one twoim zdaniem są zaawansowane?
2: No myślę, że dla niektórych bardzo. Ponieważ na przykład ten uczeń tutaj, nasz wybitny, który w tamtym roku był laureatem w konkursie Kangur, w trzeciej klasie już został laureatem w tym międzynarodowym konkursie, no robi w tej chwili zadania rok, dwa do przodu. Jest możliwość kontynuacji, mamy tutaj właśnie Rafała, Bartka i kilka innych osób, które z tamtego roku, które odniosły sukces, również Patryk tutaj też, znakomity wynik na konkursach, więc są wieloletnie.
1: A ile osób liczy grupa?
2: W tej chwili ta grupa liczy 16 osób. No tyle. Myślę, że większa grupa by spowodowała po prostu większe opóźnienia w przyswajaniu materiału. Myślę, że to jest optymalna grupa. Warsztaty odbywają się w czwartki. Jedna grupa od 15.30 do 17.00, druga od 17.00 do 18.30. Matematyka teraz coraz bardziej pozwala opisywać świat i jest bardzo wiele dobrych zawodów, takich nazwijmy to po kierunkach ścisłych, tak, nie tylko matematycznych, ale matematyka się tam przydaje i można bardzo fajnie właśnie później w życiu prosperować i robić to, co lubisz, więc właśnie dlatego.
1: Mówił Paweł Spicha z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, który prowadzi zajęcia. My w Pałacu Młodzieży jeszcze przez chwilę pozostajemy, ale teraz wybieramy się na zajęcia grupy Monochromatyczni. Prowadzi je Anna Rejowska-Gumulak. Co to są za zajęcia? Posłuchajcie.
3: Monochromatyczni, czyli głównie posługujący się w tonacjach szarości, ponieważ to zajęcia rysunkowe, stąd taka po prostu nazwa. Przeważnie na naszych zajęciach uczymy się rysunku. Jest to rysunek sztalugowy, głównie oparty na obserwacji martwej natury, czasami pracy z modelem. Jest to grupa zaawansowana, z którą już współpracuję kolejny rok z rzędu. Głównie posługujemy się techniką ołówka, węgla, tuszu, technik mieszanych, kombinujemy coś z podłożami, ale głównie opieramy się na rysunku i na tym, żeby szkolić w sobie taki zmysł obserwacji.

sesji walorowania. Tak jak wcześniej wspomniałam, jest to grupa zaawansowana, więc od uczestników tych zajęć oczekuję takiej cierpliwości, sumienności. No cierpliwość jest tutaj taka dosyć znamienna i znacząca. Szkolenie zmysłu obserwacji, dystansu do siebie też, bo często się coś nie udaje, a uczymy się głównie na błędach, więc też takiego akceptowania swoich błędów, pokory, cóż jeszcze? No chęci przede wszystkim, chęci, to jest najważniejsze. Taka dyscyplina też jest dla mnie ważna, żeby móc sprawnie i jak efektywnie przeprowadzić zajęcia. Mnie zainspiruje na przykład, nie wiem, oderwany tynk na jakimś budynku, żółkniejący liść gdzieś. Dzisiaj na przykład inspirację czerpiemy z poezji Bolesława Leśmiana, ponieważ robimy książki, które nie są książkami, czyli uczymy się też niestandardowego myślenia o książce, w sensie o formie, która nie jest kartkowana, tylko na przykład książka w formie prostopadłościanu albo książka w formie origami. Więc tak, dzisiaj są

książki, które nie są książkami, czyli uczymy się też niestandardowego myślenia o książce, w sensie o formie, która nie jest kartkowana, tylko na przykład książka w formie prostopadłościanu albo książka w formie origami. Więc tak, dzisiaj są

0: miłej atmosferze. Jak byłem mały, to zacząłem rysować jakieś takie proste linie i po prostu od razu jakoś tak to polubiłem. Zacząłem rysować później więcej, robić jakieś swoje opowiadania, komiksy. Pomyślę, dużo rzeczy robiliśmy. Mi się wydaje, że najciekawsze było, chyba się monotypia nazywało. Polegało to na tym, że brało się gazetę albo jakiś inny wycinek, gdzie były po prostu jaskrawe kolory, odbijało się na takim, no taki glut był, odbijało się na tym, a potem się farbą jeszcze i się przykładało kartkę do tego. I tam się odbijały kontury i niektóre tam kolory, części tego obrazu, tej gazety.
1: Od dawna tak naprawdę, od kiedy byłam mała, lubiłam rysować. Na każdej przerwie w szkole brałam notatki i niki rysowałam. I dowiedziałam się o tych zajęciach od koleżanki, więc po prostu się zapisałam. Była tak kiedyś gra Piekło Niebo. Pani mówiła, żeby zinterpretować książkę, a ja stwierdziłam, że można by to wykorzystać, że książka miałaby tylko dwa wyrazy. I tak to jest, że cięłam z różnych magazynów czerwone i niebieskie skrawki, a później ułożyłam z nich napisy Piekło i Niebo.
2: Jak mam być szczera, nie wiedziałam o tych zajęciach. Rysowałam od zawsze i mama mnie w sumie zapisała. W tym momencie maluję manekina na czarno, potem będę na nim pisać. Fragment któregoś z wierszy, albo tajemnice, albo jakiś erotyk. Bolesława Leśmiana.
3: Mówili uczestnicy zajęć monochromatyczni. Warsztaty odbywają się w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu przy Rynku 14.
4: SK2. Magazyn lokalny.
3: Michał Rejduch, zapraszam. Do wakacyjnych kontroli na drogach przygotowują się policjanci. Więcej patroli spotkamy na głównych trasach krajowych i wojewódzkich, które prowadzą do turystycznych miejscowości i kurortów, m.in. na Sądecczyźnie.
5: Okres wakacji zbliża się nieubłaganie. Dla uczniów pewnie nie mogą się już ani doczekać tego dla nich wspaniałego okresu.

0: przewożeni są zwłaszcza dzieci zgodnie z przepisami, które określają sposób ich przewożenia, czy kierujący korzystają z pasów bezpieczeństwa. Będziemy sprawdzać stan techniczny. Jeżeli będziemy kontrolować autokary, no to również będziemy sprawdzać ich stan techniczny, predyspozycje kierującego, wyposażenie tych samochodów. W zależności od tego, jaka to jest niesprawność, to tutaj albo pozwoli policjant dojechać do miejsca garażowania tego autokaru, usunąć jego usterkę. Jeżeli ta niesprawność w sposób rażący narusza przepisy w zakresie właśnie stanu technicznego pojazdu, to może nawet policjant zabronić kategorycznie poruszania się tym pojazdem. Wówczas pozostaje tylko i wyłącznie holowanie tego pojazdu z miejsca kontroli. Jeżeli występuje taka usterka, policjant zatrzymuje dowód rejestracyjny takiego pojazdu i w tym pokwitowaniu, które wydaje w zamian za ten zatrzymany dokument, określa czas, w jakim może się ewentualnie tym pojazdem i warunki poruszania się tego pojazdu właśnie po zatrzymaniu tego dowodu rejestracyjnego. Oczywiście w zasadzie przez cały rok można do nas zgłaszać kontrolę autokarów, tak samo wakacje, mamy nawet wyznaczony punkt specjalny do kontroli takich autokarów, jest to vis-a-vis sklepu Kaufland w Nowym Sączu na ulicy Bulwar Narwiku. Tam można podjechać autokarem, my tam też podjedziemy, sprawdzimy jego stan techniczny, dokumenty wymagane w czasie przewozu osób. Tylko nasza prośba taka, żeby co najmniej 48 godzin przed kontrolą zgłosić nam taki fakt, czy to telefonicznie, czy to pisemnie, czy ewentualnie z wykorzystaniem aplikacji e-kontrola autobusu. No przede wszystkim rozsądnie. Ten rozsądek to jest klucz do bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o te pojazdy jednośladowe. Tutaj w zasadzie poza kaskiem nic nie chroni użytkownika tych pojazdów, dlatego ten rozsądek, powściągliwość powinny być tutaj jakby na pierwszym miejscu, bo te zdarzenia, do których dochodzi z winy tych uczestników ruchu drogowego, o których pani redaktor teraz wspomniała, czyli tych niechronionych, to przede wszystkim główne przyczyny to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, niewłaściwe panowanie nad tym pojazdem, więc tutaj ten rozsądek to myślę jest klucz do sukcesu. Hulajnoga jest pojazdem jednoosobowym, na którym można przemieszczać się w zasadzie samemu jako osoba, która tym pojazdem kieruje. Nie możemy na tym pojeździe przewozić żadnych pasażerów, zwierząt, żadnych pakunków, toreb, to co mamy na sobie, czyli jakiś tam plecak, który ktoś tam gdzieś ma na plecach założony jak najbardziej, ale jakieś tam przewieszane przez kierownicę, czy trzymane między nogami torby, paczki, skrzynki, to absolutnie nie wchodzi w grę, to jest niedozwolone.
1: Mówił Ryszard Ogórek z Policji w Nowym Sączu. W tym roku wakacje zaczynają się już w ten weekend. Jest kolejna okazja do relaksu, fajnej zabawy, ale też sportowej rywalizacji. To rodzinny rajd rowerowy, który jest organizowany z okazji 35-lecia Straży Granicznej. Odbędzie się on już w najbliższą sobotę na trasie Nowy Sącz-Łącko.
2: Szanowni Państwo, bardzo ciekawa wycieczka rowerowa, rajd rodzinny rowerowy nam się szykuje w najbliższy weekend.

0: napoje, upominki dla wszystkich biorących udział, a osoby, które dojadą na miejsce do punktu docelowego i nie będą w stanie wrócić na przykład samodzielnie na rowerze, będą mogły skorzystać z podstawionego tam pojazdu i wrócić już do domu samochodem. Natomiast osoby, które będą się czuły na siłach, oczywiście zachęcamy, żeby pojechały tam i z powrotem. No to jest spory kawałek, ale pogoda zapowiada się bardzo ciekawie. Cała wycieczka bardzo atrakcyjnie. Włączyły w organizację się również inne organizacje tutaj sądeckie i spoza Sącza. Oczywiście gminy okoliczne, zabezpieczenie policji, MOSiR, MOK włączył się, również Straż Pożarna jest tutaj partnerem naszego wydarzenia, więc naprawdę zapowiada się bardzo ciekawie i tak jak mówiłem, rodzinny rajd rowerowy. Jeżeli ktoś nie będzie się czuł na siłach przejechać całej trasy, to oczywiście może sobie skrócić, tutaj nie ma nic na siłę, a zapowiada się bardzo, bardzo atrakcyjnie. Tak, obecnie zajmujemy 9. miejsce, jeżeli chodzi o ranking ogólny i 2. miejsce, jeżeli chodzi o miasta do 100 tysięcy mieszkańców. Mamy grupę bardzo aktywnych, mocnych rowerzystów. Kilkuset takich, którzy rzeczywiście kręcą te kilometry bardzo intensywnie. Natomiast cały czas zachęcamy osoby, które kręcą mniej albo sporadycznie, albo od czasu do czasu, albo weekendowo. Też zachęcamy, dołączcie do akcji, dorzućcie swoje kilometry, czy to będzie 5 kilometrów, czy to będzie 10, czy to będzie 50. Każdy kilometr się liczy i tutaj podbija naszą pulę i zwiększa możliwości właśnie w naszym tym ogólnopolskim rankingu. Bo przypomnę, że w całej akcji bierze ponad 60 miast udział. No już nie mówiąc o gminach pomniejszych, bo to się robi rzeczywiście liczba blisko 200 różnych miast, gmin, powiatów i miasteczek, także jest potężna liczba. No zostało nam jeszcze prawie 7 dni, 7-8 z tym weekendem długim, ładnym wreszcie. No, pogoda też do tej pory nas trochę nie za bardzo rozpieszczała. Ten czerwiec taki był troszkę chłodny, wietrzny, to dla kręcących kilometry tak nie ułatwia sprawy. Natomiast teraz zapowiadają się naprawdę bardzo fajne, ciepłe dni, więc wykorzystajmy to, siadajmy na rower, włączajmy aplikację Aktywne Miasta i kręćmy właśnie poprzez tą aplikację kilometry dla siebie i dla miasta Nowego Sącza.
1: Mówił Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta Nowego Sącza. Rajd rowerowy Nowy Sącz Łącko już w sobotę, a kilometry do rowerowej stolicy Polski można kręcić do końca tego miesiąca. Tropikalne upały nadciągają do Małopolski. W najbliższych dniach na termometrach w Nowym Sączu zobaczymy nawet 35 stopni. Warto przygotować nasz organizm do upałów. Trzeba przede wszystkim pić dużo wody, mówi lekarz z Nowego Sącza Andrzej Fugiel.
2: Musimy zdać sobie sprawę z tego i proszę sobie o tym uświadomić, że my praktycznie przez 3/4 roku żyjemy jednak w chłodnym klimacie. Mimo, że tu nasz klimat jest umiarkowany, natomiast on tak de facto, prawda, mamy tą termoregulację zimową cały czas, a tylko czasem włącza nam się ta termoregulacja letnia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że z chwilą nastania upałów, z chwilą, gdy nasz organizm zostanie poddany obciążeniu termicznemu, bo tak to się fachowo nazywa, musimy mieć świadomość tego, że musimy przygotować ten organizm i w trakcie bytowania życia w tych upałach, które będą, zapowiadają przynajmniej tak służby meteorologiczne, my musimy pomóc mu przetrwać ten trudny okres. My jako ludzie jesteśmy zbudowani w około 70% z wody. To jest niezwykle ważna sprawa. Nasza krew, której jest, mamy kilka litrów, jeżeli ubędzie nam w trakcie dnia, dwóch dni, parę litrów wody, a tak się dzieje na przykład w trakcie upałów, intensywnych potów, choroby czy stosowania klimatyzacji, powoduje to bardzo duże zaburzenia w organizmie. I dlaczego? Dlatego, że nagle dochodzi do niekorzystnych zjawisk fizjologicznych, takich jak zagęszczenie krwi, prawda, czy jeszcze inne sytuacje kliniczne, które są potencjalnie dla nas niezwykle niebezpieczne. One w tym okresie zimowo-jesienno-wiosennym nie są tak niebezpieczne dla większości

nas, natomiast w tej chwili dla wszystkich okres będzie trudny. I musimy zdać sobie sprawę z tego, że podstawową, jedyną i główną sprawą jest uzupełnianie płynów. My musimy o tym pamiętać, że nawet jak się nam nie chce pić, z wiekiem, z biegiem lat ten ośrodek pragnienia się niestety wyłącza. Nie działa tak jak potrzeba i mimo, że chce nam się pić, brakuje nam wody w organizmie, dochodzi do takiej sytuacji, że tego pragnienia nie czujemy. I dlatego to podkreślam wszystkim i do wszystkim bardzo namawiam, że musimy mieć tą świadomość, że dziennie, podkreślam, dziennie musimy wypić do kilku litrów wody. Zależy to od stanu chorobowego, od wieku, od masy ciała, ale generalnie te 1,5 litra do 2 litrów płynów podkreślam dodatkowo. Podkreślam to dodatkowo. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wiadomo, z zupą, kawą czy z normalnym pokarmem też przyjmujemy płyny do organizmu. Natomiast my musimy pamiętać o tym, że dostęp do wody musi być stały, nieograniczony i taki przejrzysty. Wiadomo, w przepisach dla pracowników, dla różnych biur, dla różnych miejsc pracy jest tak sformułowane, od jakiej temperatury pracownik powinien nam dostarczać płyny. Natomiast są takie zawody, górnicy, hutnicy czy inne służby, które pracują w wysokich temperaturach, gdzie to mają wliczone, wpisane w charakter pracy i oni te płyny mają dostarczane przez cały rok. I tu musimy zdać sobie sprawę z tego, że zaraz padnie pytanie, a jaką? Jakakolwiek woda, jakiekolwiek płyny, które uzupełniają wodę w naszym organizmie, są pożądane. Nie żadna gazowana, nie gazowana, a już broń Boże kawa, dlatego, bo kawa poza tym, że niektórym podnosi ciśnienie, to odwadnia. Teofilina, która jest zawarta w kawie, jest substancją odwadniającą i daje przeciwny dokładnie efekt. Także wszyscy, zwłaszcza kierowcy jadący na długich trasach, stosujący klimatyzację, czy w tych warunkach mający otwarte okno, tracą wiele litrów wody. I to, co podkreślam jeszcze raz i to dobitnie, te służby, ci pracownicy, od których świadomości, o których takiej przejrzystości umysłu zależy życie innych osób i ich także, muszą mieć uzupełniane płyn i to w sposób świadomy. Dlaczego? Dlatego, że spada ciśnienie. Jeżeli spada ciśnienie, robią się zaburzenia świadomości, zaburzenia koncentracji i stąd są bardzo często te sytuacje niebezpieczne, czy wręcz wypadki spowodowane tym, że dany kierowca, pracownik, czy inny kierujący, czy będący nadzorujący różne urządzenia, nie stracił kontroli, dlatego że nie doszło do właściwego uzupełnienia płynów. Płyny to jest jedna podstawowa, zasadnicza sprawa. Z innych rzeczy też musimy zdać sobie sprawę, to jest odpowiednie ubranie, prawda, po to, żebyśmy się nie przegrzewali. Ja często obserwuję, zwłaszcza osoby starsze, które do badania na wizyty lekarskie przychodzą, na przykład w kalesonach, w płaszczu, mimo że na zewnątrz jest, 30 parę stopni, prawda, i to niestety to jest ten efektem tego, że ta termoregulacja u osób starszych jest po prostu zaburzona. To jest następna sprawa, odpowiednie ubranie. Następna kwestia to jest właściwe osłonięcie głowy. Głowa jest bardzo najbardziej ukrwioną częścią ciała, ukrwioną częścią skóry, dlatego też proszę zwrócić uwagę, dzieci i wszystkie inne osoby, które są poddane ekspozycji na słońce, muszą nosić czy to kapelusz, czy inną formę osłonięcia głowy po to, żeby nie doszło do udaru cieplnego. To jest też podstawowa kwestia, poza tym, co mówiłem wcześniej. I z innych dodatkowych rzeczy jeszcze u osób, którzy się intensywnie pocą, chorych, pracujących ciężko, pracujących w warunkach dużego obciążenia, przecież pracownicy drogowi i nie tylko pracują na zewnątrz budowy, prawda, to muszą mieć uzupełniane płyny w sposób świadomy, ale oprócz tego jeszcze minerały. Te wszystkie substancje, wody mineralne, te wody mineralne mają różny skład, różne minerały dostarczają i musimy sobie zdawać sprawę, im bardziej się pocimy, to tym więcej musimy tych minerałów dostarczyć. Są preparaty apteczne, preparaty dostępne w normalnych sieciach sklepów, które uzupełniają te minerały po to, żeby, proszę zwrócić uwagę, płód jest słony, żeby nie doszło do nadmiernej utraty soli,

0: a co się z tym wiąże, też zaburzeń mineralnych, a przede wszystkim spadku ciśnienia, który wiąże się z tym, że dochodzi do zaburzeń koncentracji, świadomości u osób starszych, chorych czy niedołężnych. Może to skutkować wręcz śmiercią, natomiast u osób odpowiedzialnych za różne nadzorowanie, pewne procesy życiowe nasze czy w pracy, może dochodzić do tych sytuacji niebezpiecznych, powodujących po prostu wypadki czy wręcz tragiczne sytuacje.
1: A taki czas upałów to też okres na to, żeby opalić swoje ciało. Czy powinniśmy używać jakichś kremów z filtrem?
0: No tutaj to jest pytanie oczywistą odpowiedzią, dlatego że my musimy zdać sobie sprawę jako rasa biała, prawda, która niestety nie ma tego pigmentu na tyle, co by się wydawało potrzebne. Proszę zwrócić uwagę, że osoby rasy tej czarnej, prawda, mają skórę czarną. To jest to prawda oczywistość, natomiast to wywodzi się z tego, że ten, proszę sobie wyobrazić, osoby mieszkające w rejonach, gdzie słońce świeci przez cały rok, a nie tak jak u nas parę dni, one by doszło u nich doraz do poparzenia słonecznego, skutkującego bardzo złymi następstwami. Dlatego osoby mieszkające w tym okresie, w tym międzyzwrotnikowym, proszę zwrócić uwagę, jak patrzymy na osoby mieszkające na przykład w Afryce, im bliżej równika, im bardziej mieszkający w tych regionach, bardziej nasłonecznieni, oni są bardziej czarni, dlatego że to światło słoneczne powoduje przegrzanie organizmu, a nie przekształca w uszkodzenie skóry. Więc dlatego musimy zdać sobie sprawę z tego, że opalać się jak najbardziej, chociaż to myślę nie jest trendy w tej chwili, nie, ale filtry przede wszystkim dla dzieci, przede wszystkim ręce osłonięte, lekkie koszule, to co ja na przykład sam stosuję już od wielu lat, mam lekką, delikatną, bawełnianą koszulę, która chroni przed porażeniem słonecznym, a te części odsłonięte, szyja, nogi, ręce, smaruje się filtrem po to, żeby nie doszło do poparzenia słonecznego, dlatego że ten proces opalania musi być stopniowy, a nie nagle, prawda? Wszyscy pamiętamy te sytuacje, gdzie wyszliśmy w taki piękny pierwszy dzień, prawda, i zaraz wieczór wszyscy, prawda, płaczą, dlatego że doszło do poparzenia słonecznego, bo nasza skóra do tego jest nieprzystosowana, więc przede wszystkim właściwa ochrona, właściwe stosowanie filtrów i właściwe przebywanie, zwłaszcza dzieci i osób narażonych na promieniowanie słoneczne.
1: W najbliższych dniach szczególnie musimy uważać na osoby starsze, a także na dzieci. Nie zapominajmy też o naszych zwierzętach. Można już się zapisywać na zawody z psami Eskylos Twisted Trails. Odbędą się one w pierwszy weekend października w Świniarsku koło Nowego Sącza. Ale w ten weekend zaplanowano trening. O szczegółach opowiedzieli mi organizatorzy zawodów.
2: Joanna Nosal-Hojnowska.
3: Michał Hojnowski.
4: Lucja Zając-Duda.
2: Właściwie wyścigi psich zaprzęgów, ale są to zawody, w których można wziąć również z pojedynczym psem. Myślę, że to jest ważna informacja. Nie trzeba mieć całego zaprzęgu. One odbywają się 3-4 października. W weekend w Świniarsku koło Nowego Sącza, w miejscu, które pozwala na obserwowanie zarówno startów, jak i mety, ale też kawałków trasy stojąc tam na wałach, także będzie to widowiskowe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy.
1: Jaka trasa czeka na zawodników?
3: Trasa będzie techniczna, ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby w zaprzęgach nie liczyła się tylko prędkość, ale też porozumienie człowieka ze swoimi psem lub psami. Więc trasa będzie techniczna i będzie kręta, będzie troszkę wyzwań. Będzie kręta, będzie dużo zakrętów, które psy muszą umieć rozróżniać, będzie troszkę zjazdów, podjazdów, będą skrzyżowania, na których psy muszą znać komendy kierunkowe i wiedzieć, w którą stronę maszer, czyli przewodnik psa, chce jechać.
1: Z ilu psów składa się taki zaprzęg?
3: Więc biegacze mają jednego psa, na rowerze również startujemy z jednym psem, natomiast na hulajnodze specjalnej zaprzęgowej można startować z jednym lub dwoma psami, przy wózkach trójkołowych możemy startować od 3 do 6 psów i większe zaprzęgi startują na wózkach czterokołowych.
4: Ja myślę, że ważne tutaj też jest dodać to, że te zawody psi zaprzęg nie są tylko dla profesjonalistów, czy też zawodników, którzy na co dzień to trenują, ponieważ też organizujemy kategorie dla amatorów, czyli nawet ludzie, którzy nigdy nie spróbowali, nawet nie wiedzą, czym są psie zaprzęgi, mają tutaj szansę właśnie wziąć udział. Mamy w ciągu 2 dni, w jednym dniu mamy bike joring, czyli

0: rower z psem i w drugi dzień mamy canicross, czyli bieg z psem. Więc w tych kategoriach amatorskich nie obowiązuje tutaj regulamin, taki jak profesjonalnych zawodników, ale można właśnie tego spróbować i to jest świetna opcja i bardzo namawiam wszystkich właśnie do uczestnictwa w tych kategoriach.
1: Słuchajcie, ale powiedzcie w ogóle, z jakim psem można wziąć udział w tych zawodach? Czy to musi być jakaś konkretna rasa, konkretna wielkość psa, czy to może być, kolokwialnie mówiąc, każdy pies?
2: Jeśli chodzi o kategorie zawodnicze, czyli te, które trwają przez 2 dni zawodów, to pies musi mieć przynajmniej 12 kg, zgodnie z regulaminem. Natomiast w startach dla amatorów my te limity znosimy i tam można wystartować nawet z Yorkiem, do czego serdecznie zapraszamy.
0: Ja jeszcze znów dodam, ponieważ zapominamy o kolejnej kategorii, która jest bieg dla dzieci i to jest też bardzo świetna opcja. Tutaj mamy naprawdę krótki dystans, bo około chyba 250 metrów, jeśli dobrze pamiętam. No i to jest świetna zabawa dla dzieciaków, ponieważ nawet jeżeli dzieci są małe, to jest, jeśli dobrze pamiętam, do 10 roku życia, w tej kategorii można brać, to nawet jeżeli dzieciaki są małe, to zawsze rodzic może kontrolować psa, ale to jest naprawdę świetna zabawa i pozwala właśnie na pokazanie dzieciakom, że sport z psem, czy w ogóle spędzanie aktywnie czasu jest naprawdę warto tego.
3: Warto dodać, że dzieci są też dzielone na kategorie młodszych i starszych dzieci, także nie ma tutaj tego strachu, że bardzo małe dzieci będą musiały rywalizować z tymi już bardziej rozwiniętymi. No i myślę, że warto tutaj wspomnieć o kategorii dla psich seniorów, Happy Dog. To jest rewelacyjna kategoria, pozwalająca zaczerpnąć dobrej zabawy również ze starszym psem, który wcale nie chce być jeszcze odstawiony na kanapę, tylko chciałby aktywnie uczestniczyć w życiu ze swoim opiekunem, a nie może już startować w biegach na równi z młodymi, silnymi psami. Oczywiście tu warto nadmienić, że wszystkie psy, które będą startowały, powinny być w dobrej kondycji zdrowotnej, żebyśmy tutaj też nie skrzywdzili zwierzaka, biorąc go na bieg, kiedy on nie daje rady już zdrowotnie.
1: Okej, mówiliście o tym, że jest kategoria dla amatorów, czyli tak naprawdę każdy z nas, kto ma tego większego psa, może wziąć udział. Mamy czerwiec w kalendarzu, wasze zawody są dopiero w październiku. Słuchajcie, powiedzcie, jak tak naprawdę my, właściciele psów, którzy chcemy wziąć udział w tych zawodach, powinniśmy zacząć siebie przygotowywać i też naszego psa do tego startu.
3: Na przykład możecie zerknąć sobie na Skylos Team, który organizuje zawody, który organizuje tego typu treningi i jeżeli nie wiecie kompletnie, jak to zrobić, to możecie albo poczytać nasze wskazówki, których trochę jest w internecie, albo możecie dołączyć do nas do takiego treningu. Szykujemy się zarówno teraz do biegu górskiego, gdzie przygotowujemy ludzi z psami na różnym poziomie, od początkujących do takich, którzy już biegają. Staramy się pokazać, jak to połączyć. Trening człowieka, trening psa i jeszcze, żeby to razem współgrało. I biegi trenujące do zawodów też będą się odbywały. Na przykład 27 czerwca mamy otwarty trening na trasach zawodów. Już niedługo, już w ten weekend, otwarty trening na trasach zawodów, gdzie można zobaczyć, na jakich trasach będziemy się ścigać i jak to w ogóle ugryźć.
2: Więc jeśli chodzi o przygotowanie siebie i psa, to musimy zacząć od tego, żeby mieć dopasowany sprzęt, bo psy powinny mieć specjalne szelki pociągowe, tak zwane sledy, które nie krępują ruchów łopatek psa, osiadają na żebrach, tak żeby mu się komfortowo pracowało, gdy nas ciągnie. Człowieka z psem powinna łączyć linka z amortyzatorem i człowiek powinien mieć najlepiej pas biodrowy, który sprawia, że pies ciągnie nas za biodra, za pośladki i w ten sposób pomaga nam pokonywać trasę. Szykując się do zawodów, patrzymy sobie, jaki dystans nas czeka na zawodach. Tak jak u nas są to zawody sprinterskie na około 4,5 km i midowe na kilometrów 16. Więc trenujemy sobie na zakładany czas pracy. Jeżeli chcemy pokonać tą trasę w, powiedzmy, 15 minut na zawodach, to powinniśmy trenować do mniej więcej 90% tego czasu, czyli trenujemy na 12-13 minut czasu pracy psa. Nie patrzymy tak bardzo na te dystanse. Staramy się stopniowo zaczynać od, powiedzmy, 3-4 minut biegu i wydłużamy to z tygodnia na tydzień, patrząc też na temperaturę, żeby psów przez wakacje nie przegrać.
1: Czyli najlepiej pewnie albo wcześnie rano, albo późnym wieczorem, kiedy już ta temperatura jest zdecydowanie niższa.
2: Dokładnie, ewentualnie trenujemy na trasach, które są bardzo mokre, a tego w Świniarsku nie brakuje.
1: Dlaczego Świniarsko wybraliście na te zawody?
2: Bardzo spodobało nam się, jak Lucja nam pokazała te wspaniałe trasy, że są fajne dla psich łap, pomimo że tam jest trochę kamieni, to one są gładkie i dużo jest miękkiej trasy, plus te trasy są ciekawe, są widowiskowe, bo można obserwować zawodników patrząc z góry z wałów przeciwpowodziowych. I wymagają od człowieka i psa tego zgrania, tego wspólnego myślenia, pokonywania trasy. To się nie liczy tylko to, żeby jak na Formule 1 jechać jak najszybciej przez tor, nauczyć się go na pamięć, tylko faktycznie musimy nad każdym zakrętem myśleć i szukać tej nici porozumienia.
1: Tam jest tak, tam będzie tak, że zawodnicy będą biec po wyznaczonej trasie razem z psami. Jaki dystans wchodzi w grę?
0: Dystansy mamy różne, w zależności od kategorii. Nie wiem, czy będę je wszystkie pamiętać. Na pewno sprinterski jest około 4,5 km. Tak jak mówiłam, bieg dla dzieci jest 250 metrów. Mamy również kategorię dla juniorów, która ma 2,5 km, coś około tego. Następnie mamy trasę mid, która obejmuje około 16 km. Happy Dog, czyli dla seniorów, i tutaj mamy
2: 2,5 km,
0: też około 2,5 km.
2: I mamy jeszcze kategorię, która jest bardzo widowiskowa, czyli sztafety drużynowe, które odbywają się w niedzielę. One są na trasie około 2-2,5 km. I tam zawodnicy startują w trzech różnych konkurencjach, jeden po drugim, no jak w sztafetach. Pierwsi startują biegacze wszyscy razem, dobiegają do mety, ich handler, czyli taki pomocnik, przejmuje psa, a ten, który startował, biegnie na linię startu, przekazać pałeczkę następnej osobie, która startuje na hulajnodze. I następnie kolejny przekazuje to rowerzyści i rowerzyści kończą ten bieg.
1: Do zawodów jeszcze zostało trochę czasu, ale powiedzcie, jak można się zapisywać?
0: Zapisy odbywają się przez główną stronę www.mashing.pl. Planujemy również stworzyć taką instrukcję, jak się zapisywać, bo jeśli dobrze pamiętam, trzeba wypełnić tam określone kroki, ale jak najbardziej zachęcamy już do zapisów. Im wcześniej, tym lepiej oczywiście. Natomiast jeszcze pozwolę sobie dodać, bo wspominaliśmy o tym biegu amatora. Nie wiem, czy to zostało powtórzone, ale w biegu amatora nie mamy tutaj wymagań co do wielkości psa. Czyli może być to nawet chihuahua, może być to kundelek, może być to duży pies, niezależnie, więc to proszę o tym pamiętać, bo tutaj nie mamy ograniczeń właśnie.
1: Jeszcze odnośnie przygotowania psa, tutaj chcieliśmy coś powiedzieć na koniec.
3: Na jedną ważną rzecz warto zwrócić uwagę, na sprawdzenie tego, jak nasz pies reaguje na inne psiaki i czy rozumie, czym jest wyprzedzanie. Jeśli nie, warto się skupić na tym temacie w treningach, popracować, poćwiczyć z jakimś innym człowiekiem biegnącym z psem, czy nawet spacerującym, i uczyć naszego psa, że w momencie, kiedy widzimy innego psiaka, to nie zwalniamy i nie oglądamy sobie tego pieska i nie próbujemy do niego szczekać, wyrywać się, tylko właśnie wtedy przyspieszamy, dopingujemy psa, żeby on wyprzedził, uczymy jakieś komendy na wyprzedzanie i bardzo chwalimy, kiedy już miniemy tego drugiego towarzysza, żeby właśnie psiaki bezproblemowo mijały się na startach. Oczywiście jakieś trudności mogą się pojawić i nie martwcie się, nie będziecie surowo karani za to, że pies wasz zaszczekał na innego, natomiast zwróćcie uwagę na to, żeby właśnie umieć zapanować nad psem i wyprzedzać.
1: Zawody odbędą się w pierwszy weekend października. Krew będzie pilnie potrzebna. To ważny apel przed wakacjami dla krwiodawców. Zanim wyjedziemy na wczasy, oddajmy krew. Co roku przypomina o tym Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Nowym Sączu, mówi jego kierownik Celina Pancerz.
4: Każda osoba, która przychodzi i oddaje krew, za każdym razem, przy każdym oddaniu krwi jest dokładnie przebadana, prawda? Badamy tutaj, za każdym razem badamy tutaj w kierunku wirusa żółtaczki typu B, typu C, HIV, kiła. Każdy dawca ma sprawdzoną grupę krwi i jeżeli potrzebuje, to może sobie odebrać od nas taką kartę identyfikacyjną z grupą krwi. To jest formatu dowodu osobistego, plastikowe, gdzie naprawdę zawsze może nosić przy sobie, więc jeżeli jest taka potrzeba, przedstawia jaką ma grupę, jaką posiada grupę krwi. Poza tym dawcy mogą, jeżeli chodzi o zasłużonego honorowego krwiodawcę, to jeżeli chodzi o kobiety po 5 litrach, mogą starać się po oddaniu 5 litrów krwi pełnej, mogą starać się już o legitymację zasłużonego honorowego krwiodawcy, natomiast mężczyźni po oddaniu minimum 6 litrów. I my wydajemy w RCKiK wydajemy takie poświadczenie o ilości oddanej krwi. I z takim poświadczeniem krwiodawca idzie do PCK, na jakiej podstawie wydają taką legitymację zasłużonego honorowego krwiodawcy.
5: Co ta legitymacja daje tym krwiodawcom?
4: Legitymacja przyspiesza wizyty u lekarza specjalisty. Na podstawie tej legitymacji właśnie mamy takie przyspieszenie wizyty u lekarza specjalisty. To również jest bez kolejki w przychodniach, prawda? Nie muszą stać pacjenci dawcy w kolejce do specjalisty czy do lekarza POZ-u, ale to wszystko jest według ustaleń danej przychodni. To trzeba się dostosować do danej przychodni. Ale na tej podstawie na pewno są tutaj zmniejszony czas oczekiwania do specjalisty. Oczywiście jeszcze leki dodatkowe według wykazu Ministerstwa Zdrowia. Tam są takie leki, według którego lekarz POZ-u, czyli lekarz specjalista, może wypisać receptę i takie leki są po prostu darmowe.
5: Poza tym, że można pomagać, o czym zaraz powiemy, też ci krwiodawcy, którzy oddają krew danego dnia, oni mają wolne.
4: W dniu oddania krwi, oczywiście, w dniu oddania krwi należą się 2 dni wolnego, czyli w dniu oddania i w dniu następnym, tak. Tylko, że jeżeli się odda oczywiście w piątek, to i się w sobotę nie pracuje na przykład, to nie jest to, że w poniedziałek mamy wolne, prawda? To jest dzień oddania i dzień kolejny i należy się 2 dni wolnego. Oczywiście, że jeżeli z jakichś powodów krwiodawcy nie oddadzą w danym dniu krwi pełnej, czy tam osocza, to wówczas należy się 4 godziny zwolnienia, prawda? Bo są różne sytuacje, z różnych powodów można nie oddać krwi, więc tutaj jest takie zaświadczenie od lekarskie, 4 godziny, usprawiedliwiające 4 godziny nieobecności w pracy. I później można sobie wrócić ponownie do pracy. I tutaj tak, z różnych powodów można nie oddać krwi, ale lekarz zawsze, za każdym razem informuje, jaki jest czas dyskwalifikacji, prawda, jak długo należy odczekać, żeby później przyjść i można było oddać krew.
5: Dawca, który przychodzi oddać krew, oddaje 450 ml krwi, leżąc sobie tutaj wygodnie na kozetce. Ale moje pytanie jest takie, ilu osobom te 450 ml może uratować życie?
4: No na pewno wielu osobom, dlatego że z jednej jednostki krwi pełnej otrzymujemy takie 3 preparaty. Otrzymujemy krwinki czerwone, osocze oraz jeszcze korzuszek leukocytarno-płytkowy, z których wykonywane są preparaty płytek krwi. W związku z czym już jedna osoba oddając krew, to ratuje po prostu już tak naprawdę minimum 3 osobom życie, prawda? Bo tutaj już można oddać. A jeżeli też w zależności do jakich pojemników pobierana jest krew pełna, bo jeżeli jest to preparat dziecięcy, no to wiadomo, dzieci mają mniejszą porcję, dzielimy tutaj na mniejsze porcje krwinek czerwonych, w związku z czym tutaj już mu podaje się większej ilości pacjentów. Także powiem, minimum 3 osoby na pewno się uratuje.
5: To powiedzmy jeszcze, jak to wszystko przebiega, jeżeli ktoś na przykład nas słucha, chciałby pomóc, chciałby przyjść pierwszy raz, oddać krew, co robi? Przychodzi do Was tutaj na ulicę Sienkiewicza, chodzi i co się dzieje?
4: I rejestruje się, w rejestracji uzupełniamy takie dane osobowe, na podstawie których my możemy Państwa zarejestrować w systemie do oddania krwi. Po zarejestrowaniu się i pobraniu próbek krwi, prawda, pobieramy próbki krwi, jeżeli to jest dawca pierwszorazowy, na morfologię, grupę krwi i następnie uzupełnia sobie taki bardzo szczegółowy kwestionariusz zdrowia. I jak już uzupełni tutaj każda osoba taki kwestionariusz stanu zdrowia, to następnie jest kwalifikowany przez lekarza i tutaj oprócz tego kwestionariusza. Lekarz jeszcze wykonuje bardzo dokładne badanie tutaj dawcy, dodatkowe pytania jeszcze zada.

0: sprawdza, czy na pewno się taka osoba kwalifikuje do oddania krwi, czy raczej trzeba odczekać jakiś czas, prawda, czy jest jakiś powód, który na przykład może dyskwalifikować na pewien czas takiego dawcy, czy przypadkiem nie zażywa jakichś leków, czy ma innych jakichś problemów zdrowotnych. I jeżeli lekarz to jest, stwierdzi i potwierdzi, że wszystko jest w porządku, że może taka osoba pójść do oddania krwi, wówczas pobierana jest od takiej osoby 450 ml krwi pełnej. Trwa to zazwyczaj, samo oddanie trwa zazwyczaj 5 minut, 6 minut, więc nie jest to długo, nie trwa to długo. Natomiast wiadomo, same przygotowanie, no to troszkę dłużej tutaj trwa. I po oddaniu krwi, jak już oddamy 450 ml, później otrzymujemy taki ekwiwalent w postaci 9 czekolad, kawa, herbata, oczywiście dobre słowo i zaproszenie na następny raz do oddania krwi, czyli za minimum 2 miesiące, aby przyjść i wesprzeć nas znowu w tą krew pełną, bo tutaj jednak pacjentów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo oczekujących i potrzebujących i tak naprawdę krwi pełnej, krwi nigdy po prostu zawsze brakuje, a nigdy nie ma za dużo, może w ten sposób powiem, prawda? Więc tutaj zawsze czekamy i naprawdę zapraszamy wszystkich do oddania krwi, bo to jest bezcenny lek i naprawdę pacjenci potrzebują tego bezcennego leku bardzo, bardzo dużo.
1: Tu warto dodać, że honorowi krwiodawcy mogą liczyć na bezpłatne leki czy darmowe przejazdy komunikacją publiczną. A my zaglądamy teraz do Sądeckiej Biblioteki Publicznej, którą warto odwiedzić przed wyjazdem na wakacje. A mogą to zrobić nie tylko osoby starsze, ale też najmłodsi. Oddział dla dzieci znajdziemy przy ulicy Lwowskiej. O tym, co tam na nas czeka, mówi Anna Kosowska z Grzeblak z biblioteki.
2: Jak sama nazwa wskazuje, jest to oddział przygotowany specjalnie pod potrzeby dzieci i młodzieży. Mamy książki, mamy audiobooki, ale także gry planszowe, które można wypożyczać do domu. Są to gry i dla dzieci właśnie, i dla młodzieży. Mamy od niedawna dosyć sporą kolekcję komiksów. Są to komiksy tradycyjne, klasyczne, ale również mangi. Także serdecznie zapraszamy.
3: Ja myślę, że Sądecka Biblioteka Publiczna, w zasadzie oddział dla dzieci, też jest po to, żeby pokazać już od najmłodszych lat, czym jest biblioteka. Taka najmłodsza osoba, która zapisała się do Was tutaj do oddziału, to ile ma lat?
2: Najmłodsza osoba, która się zapisała do nas, nie miała jeszcze roku.
3: Są książki właśnie dla takich dzieci?
2: Tak, oczywiście mamy kartonowe książeczki, które mogą oglądać już takie maluchy, które można pokazywać, czytać właśnie takim małym dzieciom.
3: A dla takich starszych, 2-, 3-, 4-latków też coś się znajdzie?
2: O, jak najbardziej. Mamy książeczki takie rozkładane, przestrzenne, z wyszukiwaniem, gdzie można dotknąć paluszkami, więc takie bardziej sensoryczne. Są pierwsze takie książeczki popularno-naukowe, jest taka bardzo ciekawa seria, gdzie dzieci mogą dowiedzieć się czegoś o świecie ich otaczającym, ale właśnie to jest wszystko przygotowane dla takich maluszków.
3: My jesteśmy w takim miejscu bardzo przyjaznym, można powiedzieć. Wygląda to jak taki duży salon w domu. Mamy dywany, mamy wygodne sofy, mamy półki z książkami, mamy też gry planszowe. Co to za miejsce?
2: Tak, jest to czytelnia, kilka lat temu odnowiona, przyszła gruntowny remont. Jest to miejsce bardzo otwarte i właściwie przez cały czas, kiedy jest otwarta biblioteka, czytelnia jest również otwarta. Zapraszamy tutaj, można spokojnie sobie odpocząć, pouczyć się w roku szkolnym, ale także gry planszowe, ale także zabawki, klocki, którymi można się bawić tutaj. Rodzice sobie mogą poczytać w spokoju, można skorzystać z komputera. Mamy naprawdę bardzo miłych czytelników i całe właściwie nawet rodziny, które przychodzą tutaj i lubią spędzać miło czas.
3: Oddział dla dzieci Sądeckiej Biblioteki słynie też z tego, że organizujecie różne zajęcia przez cały rok, ale też w trakcie wakacji, w trakcie ferii zimowych. Można tutaj przyjść i myślę, że młodzi mieszkańcy Nowego Sącza raczej nie będą się nudzić.
2: Nie, absolutnie. Przez cały rok mamy zajęcia cykliczne, które są przeznaczone dla dzieci starszych ze szkół podstawowych i dla dzieci młodszych, przedszkolaków. I są to zajęcia, które cieszą się

0: No, dosyć sporym powodzeniem. Maluchy bardzo lubią przychodzić w czwartki, na takie bajkowe czwartki. Natomiast starsze dzieciaki mają swoje eksperymentalne poniedziałki, podczas których staramy się zawsze wprowadzać coś nowego. No, w zasadzie właśnie na takiej zasadzie eksperymentu, jak się spodoba. Oczywiście wszystkie zajęcia są związane z literaturą, tworzone na podstawie literatury, no bo biblioteka, no to przede wszystkim książki. W czasie ferii i wakacji mamy takie zajęcia, którymi włączamy się w akcję Urzędu Miasta, bezpieczne wakacje i bezpieczne ferie. Także w każde wakacje, w każde ferie również zapraszamy dzieci.
1: A jeżeli chodzi o księgozbiór, już mówiliśmy o tym, co jest dla takich tych najmłodszych, ale podejrzewam, że tutaj znajdą coś też starsi, już uczniowie tych pierwszych klas szkół podstawowych, też dzieci starsze. Jakie książki można u Was wypożyczyć?
0: Dla starszych dzieci, które rozpoczynają naukę z czytaniem, mamy zupełnie osobny regał, na którym znajdą one bardzo ciekawe książeczki, które służą właśnie do nauki czytania. Najpierw jest to poznawanie literek, potem łączenie wyrazy i czytanie całymi zdaniami. Można wybrać jakieś metody sylabowe, mamy też elementarze. Jest tego naprawdę sporo i faktycznie te młodsze dzieci, które zaczynają naukę czytania, które zaczynają przygodę z czytaniem, faktycznie z tego regału, z tych półeczek korzystają tam z tych książek. No, dla starszych dzieci, które już umieją czytać dobrze, mamy naprawdę mnóstwo książek i popularno-naukowych, i historycznych, i detektywistycznych. Dla dziewczynek, bo to one zwykle bardzo kochają zwierzaczki i bardzo lubią o nich czytać, więc są też książki właśnie o zwierzętach. Są już wspomniane wcześniej komiksy. Można powiedzieć, że znajdą u nas również coś dla siebie rodzice. Rodzice, bo tak, mamy dział czwarty, poziom czwarty. Jest to taki poziom, gdzie znajdują się również książki już dla osób dorosłych.
1: Ale to są książki o tematyce nawiązującej do dzieci, do wychowania?
0: Takie książki też mamy, ale ja tutaj mówię akurat o literaturze takiej popularnej. Także są to książki właśnie dla dorastającej młodzieży.

0: na nowo układać i segregować, natomiast lektury jak najbardziej mamy, także z lektur dzieciaki korzystają nie tylko w roku szkolnym, ale także w wakacje. Wiemy o tym, bo też pożyczane są lektury na wakacje.
1: Co trzeba w takim razie zrobić, żeby zapisać się tutaj do Was, do oddziału dla dzieci Sądeckiej Biblioteki Publicznej? Czy to jest trudne?
0: Nie, jest to banalnie proste. Właściwie potrzebny jest jakikolwiek dokument ze zdjęciem. Jeżeli osoba ma mniej niż 13 lat, to też chcemy, żeby pojawiła się z opiekunem, bo wtedy opiekun zapisuje dziecko do biblioteki. No i właściwie tyle, zapisuj.
1: I można wypożyczać książki.
0: Tak, już od razu, właściwie od ręki, jak się tylko zapisze.
1: Czy widać to na przestrzeni lat, że ci czytelnicy się zmieniają, że w momencie, gdy oni przyjdą tutaj na przykład z rodzicem, który ich zapisze do oddziału dla dzieci Sądeckiej Biblioteki Publicznej, później taki czytelnik im starszy, tym przychodzi częściej do biblioteki, wypożycza chętniej książki, odwiedza też inne oddziały, oddział główny na przykład.
0: Tak, tak, mamy takich czytelników stałych, których znamy, można powiedzieć, od przedszkolaka. Czasami zdarzało się, że takie maluchy raczkowały na jakichś zajęciach gdzieś, a później no, widzimy już dorosłe osoby, które przychodzą ze swoimi dziećmi. Także jest to też taka sztafeta pokoleniowa. Rodzice przyprowadzają też dzieci i pamiętają, jak było tutaj jeszcze ileś lat temu, kiedy oni sami byli dziećmi.
1: To zapraszamy w takim razie do oddziału dla dzieci Sądeckiej Biblioteki Publicznej, a znajdziemy go przy ulicy Lwowskiej.
0: Tak, serdecznie zapraszamy. Ulica Lwowska 21, oddział dla dzieci i młodzieży Sądeckiej Biblioteki Publicznej.
2: I na koniec naszego magazynu będzie o stroju lachowskim. Jak wygląda i skąd się wywodzi, jaka jest jego symbolika i czym się charakteryzuje? O tym wszystkim opowie nam etnolog Patryk Rutkowski.
3: No i zniszczę całą świadomość, bowiem nie strój, a stroje lachowskie. Strojów lachowskich było
2: Czyli
3: bardzo dużo.
2: Nie ma jednego.
3: Nie ma jednego stroju lachowskiego. Nie ma czegoś takiego jak strój lachowski. To się właśnie wzięło z zespołu, ponieważ każdy tancerz ma swój jeden strój. I tyle. Strojów jest bardzo dużo lachowskich. Sama kultura lachowska jest bardzo szeroka, bo zajmuje bardzo dużo przestrzeni. Od Nawojowej, która uważana jest za tą wieś pograniczną, przez Kamionkę Wielką, która dzisiaj już ma tą prowiniencję lachowską, chociaż niedawno nazywaliśmy ją górarską, Mystków, Mszalnica, która się nosi po lachowsku, a więc ma tożsamość lachowską, idąc dalej na północ, czyli praktycznie Mogilno, wieś granicząca tutaj kulturę lachowską, na północy aż do Przydonicy, niektórzy mówią do Iwkowej, no i zakręcając koło Ujanowice, jeszcze nasze lachowskie, mówią o Lachach Sądeckich, tam też się pojawia strój lachowski, chociaż etnografowie często dopisują tą wieś do Lachów Limanowskich, co chyba nieprawda. No i oczywiście Serce, czyli parafia po Odegrodzie, a potem drugie Serce, czyli Przyszowa, bo to jedna z druga stolica tak naprawdę Lachów Sądeckich, tam też jeden z najbogatszych strojów. No i Pomuńczyska i zawężamy się z powrotem tutaj do granicy.
1: No i pytanie, czy te stroje mają jakiś charakterystyczny element?
3: Tak. Przede wszystkim takim najbardziej charakterystycznym elementem to w ubraniu męskim kaftan. Kaftan męski, który pojawia się na całej Lachowszczyźnie, mówię o Lachach Sądeckich. Kaftan, który został przyniesiony tutaj, mówi się, z wojskiem francuskim, ma być tej mody francuskiej, ale mody też austro-węgierskiej, chociaż w opinii naszej miał przyjść z wojskiem szwedzkim, bo taki mit, który u nas funkcjonuje, to, że Szwedzi uciekający z miasta z Nowego Sącza pozostawili swoje mundury i jednym z takich mundurów był kaftan, który został zaadoptowany przez włościan lachowskich, włościan sądeckich. No i tutaj teorie są różne, bo niektórzy nawiązują do Podagrodzia i okolic, a niektórzy do Nawojowej i też tam miała się pojawić osobnik z Kamionki Wielkiej, więc jakby no, to jest po prostu legenda, ale krojem rzeczywiście nawiązuje do mundurów, tak samo jak spodnie. I o tym kroju i o zdobnictwie takiego kafta napisali już niemieckojęzyczni badacze, między innymi Żegota Paulik, to już akurat polskojęzyczny badacz, ale też niemieckojęzyczni badacze, którzy wspominali o tym, że właśnie Mazurów Podkarpackich, czyli dzisiaj Lachów, charakteryzuje ten

0: bogato zdobiony, haftowany, zdobiony jedwabnymi chwościkami, takimi małymi, nabijany mosiężnymi guzikami kaftan, wtedy jeszcze zwany kurtką, który tutaj jest taki piękny i reprezentacyjny. I on tutaj się pojawia w różnym zdobieniu. W Podegrodziu nie ma podkulek haftowanych, czyli takich na plecach zdobników, ale w innych częściach już te podkulki haftowane ma. Inny występował w okolicach Siedlca, tam też piękne kaftany. Inne wykonanie trochę skromniejsze w okolicach Marcinkowic, bo ten kaftan tak się tutaj po sądeczyźnie toczył i tak naprawdę jeden od drugiego jest zupełnie różny, bo jest...
1: Ale bazą zdobny. Jest jakby ten cały bazą ten jest kaftan.
0: Tak. Natomiast pozostałe stroje to oczywiście błokicie, czyli spodnie używane przez mężczyzn z haftowanymi bokami i stąd prawdopodobnie ta nazwa od boków błokici, które są z dwoma sercówkami. Wiadomo, że lachy mają trzy serca, jedno środkowe i dwa na przyporach. To już do Państwa uwaga. Nasza kultura lachowska nie ma parzenic. Parzenice są tylko wyłącznie w strojach góralskich, a u lachów występują sercówki. To jest nasz taki wyznacznik, nasza tożsamość. Zachęcam do tego, żeby z tego korzystać, z tej lokalnej, lokalnego zdobnictwa. No i co więcej, mówi się, że strój lachowski to przede wszystkim koszula haftowana na czerwono, a tu nieprawda, bowiem koszule u lachów były haftowane w różne kolory. Ta najbardziej powszechna to biały haft i on się pojawiał tutaj w większości regionów. Czerwona w okolicach Podegrodzia oczywiście jak najwięcej, ale też u bogatych gospodarzy w pozostałych częściach regionu. Dwukolorowe, granatowo czy niebiesko-czerwone, które były haftowane zarówno haftem wypukłym, jak i krzyżykowym. Gostwica tak się lubowała w takich dwóch kolorach. No ale mamy też czarny kolor, który dzisiaj już nie został zrekonstruowany w okolicach zachodniej części, ale też czarno-czerwony i tutaj już nie wiemy, gdzie się pojawiał. Ja mam takie ryciny z dawnej wystawy w Poznaniu. Był taki, takie koszule, które były w dwukolorowym hafcie, czyli czerwono-czarny. Męski mniej więcej mamy omówione, ale zaczynając od takiego uporządkowania, bo kaftan to kaftan, czyli takie wierzchnie okrycie, idąc do dołu, czyli karbin.

hafcie, czyli czerwono-czarny. Męski mniej więcej mamy omówione, ale zaczynając od takiego uporządkowania, bo kaftan to kaftan, czyli takie wierzchnie okrycie, idąc do dołu, czyli karbi.

0: buty, potem błokicie, czyli spodnie haftowane, te granatowe, ale też były spodnie niehaftowane, były spodnie płócienne, białe spodnie, ja akurat bardzo często w lecie chodzę w tych płóciennych zamiennikach, bo jest lżej, bo równie są piękne, a później pas, pasy w trzech odmianach, pas zbójecki, czy góralski, tak go nazwali etnografowie, pas wysoki, taki najbardziej reprezentatywny, pas kawalerski, czyli wąski, na dwa lub trzy opasania wokół ciała, no i tak zwany sros, czyli pas, który jest noszony przez zarówno młodych, jak i starszych gospodarzy, ale bardzo bogaty. Koszula, kaftan albo kamizelka w przypadku innych pór roku, albo też braku pieniędzy na to, żeby taki kaftan mieć, gospodarze w pięknych, bogatych, haftowanych gurmanach, ale też w haftowanych, zdobionych płótniankach. Płótnionka czy górnica, takie płótniane odzienie. Dzisiaj bardzo powszechne u młodych chłopaków, zaczyna się moda na to, chłopcy zaczynają chodzić, nawet w zespołach regionalnych one się pojawiają. No i obligatoryjnie kapelusz, a ozdobą ciosek, czyli taka półkolista ozdoba pod szyją, albo też haftowana kokarda pod szyją. No i chłopski strój mamy.
1: A u pań właśnie, miałem pytać, jak to wygląda u kobiet. Czy one też, te stroje, różnią się od regionów?
0: Od subregionów oczywiście, natomiast przede wszystkim dzielą się ze względu na stan cywilny, inaczej panna, inaczej mężatka.
1: A u panów nie, kawaler i...
0: No właśnie, tego nie wiemy, nie możemy o tym powiedzieć za bardzo. Wszystkie moje teorie, które były dotychczas, legły w gruzach. Na pewno kwiatki u kawalerów w kapeluszu są zarezerwowane tylko dla kawalerów. Żonaci nie chodzą w kwiatkach, nie zdobią kapelusza.
1: Czyli tutaj możemy poznać, tak?
0: Dzisiaj jest w ogóle jakaś dziwna tendencja, bo widzę tych żonkosi w bukietach przy kapeluszach, no ale... No cóż to powiedzieć,
1: Może ładnie wygląda dlatego.
0: Może ładnie wygląda, a może poza domem, no to jakiś taki znak wolności. Okay. Pozostawię już to niedopowiedziane. Natomiast jeśli chodzi
1: Skupmy się na kobiecych strojach, tak. Jak to wygląda.
0: Kobieta zamężna obligatoryjnie musiała mieć nakrytą głowę. To było obligatoryjne.
1: Czym?
0: Czym? Albo chustką, albo czepcem, albo czepkiem, w zależności od tego, w której części sądeczyzny jesteśmy, ale to było obligatoryjne, więc chustka

0: bo to była taka duma tej kobiety. Potem chusty tybetowe, szersze, wiązane w formie czepcowej, one się pojawiają, czyli z takim specjalnym wiązaniem na czołem. Czepce, czyli chusty czepcowe, białą nicią haftowane, haftowane na czerwono, ale też ciekawostka, pojawiają się z drobnymi ornamentami żółtymi i niebieskimi, wiązane w specjalny sposób, też z takim czubem nad czołem. No ale też pojawiają się tutaj na Sądecczyźnie takie czepeczki, które się zakładało na powszechne dni, i one jakby służyły, żeby te włosy były zakryte, żeby one były niepokazywane. No i potem najbardziej bogate zdobienie i najbardziej bogaty ubiór damski to przede wszystkim kapot. Kapot szyty na wzór bekesza węgierskiego, i dlatego o nim mówię, bo właśnie niemieckojęzyczni badacze o tym pisali, między innymi Kronbach, że tutaj charakteryzuje tych lachów sądeckich ten kapot z 30 organkami na plecach, poszerzany, z bogato wyłożonym kołnierzem. No i wszelakie wizytki, które się nosi, haftowane, bo wiadomo, strój lachowski jest bardzo bogaty, bardzo haftowany. Ten najbardziej odświetlny, oczywiście występują też subregionalne różnice, które są mniej zdobne. Wizytka haftowana, bogata, no to koszula oczywiście, tak jak już powiedziałem, w czerwonym, białym, czarnym, czerwono-niebieskim, czarno-czerwonym hafcie. Dużo, żeby wymieniać, żeby się nie pogubić tych kolorystyki. I spódnice. Spódnice u lachów to przede wszystkim perkaliki różowe, po dzisiaj noszone. No, różowy kolor to jest, chyba jesteśmy jedynym regionem w Polsce, który tak intensywnie nosi różowe spódnice. I zapaski w kolorach biskupich, takich ostrych. Strój lachowski jest ostry kolorystycznie. Nie jest, po lachowsku byśmy powiedzieli, płynny, tylko jest taki ostry, jest taki żywotny, jest widoczny. A w przypadku młodych gospodyń albo też panien, tutaj gorsety wchodzą w rachubę, granatowe aksamity, czarne, haftowane, bogato, takie zdobnictwo koralikowe, no ale też pojawiają się adamaszkowe, czyli z takich tkanin bardzo drogich, sprowadzanych, ze sukien szyte, w zależności od części regionu, inne w Nawojowej, inne w Podegrodziu, inne, to dzisiaj widać, że w Gostwicy na przykład był taki gorset z gwiazdkami. Nieświadomi wykonawcy często interpolują, przekładają te gorsety, i tak na przykład dzisiaj w Kamionce się nosi gorsety z Gostwicy. Aha. Takie gwiazdeczki, które mają przy półkolach wyciętych. No tak się dzieje, bo już przestaliśmy dbać o swoją świadomość wsi, a bardziej dbamy o świadomość i tożsamość wielkiego regionu, jakim jest region Lachów Sądeckich.
1: A powiedz mi, kiedy ten strój dawno, dawno temu był używany?
0: Czyli zaczynamy od początku i tak powinniśmy rozpocząć. Strój, czyli najbardziej odświętne ubranie chłopskie, czyli zarezerwowane do warstwy chłopskiej i tylko podczas świąt. A kiedy są święta? Kiedy się zaczyna najbardziej świąteczny dzień tygodnia? W niedzielę. Więc na sumę do kościoła w stroju, wracamy z kościoła i składamy pieczołowicie ten strój do skrzyni. W przypadku
1: na kolejną
0: kobiet,
1: niedzielę.
0: Dokładnie tak, albo na kolejne
1: albo
0: święto.
1: Albo na kolejne święto.
0: I w zależności od świąt taka kolorystyka w przypadku ciemnej pory roku, czyli Adwent, Boże Narodzenie, kiedy jest ciemno, ubieramy się ciemniej, kobiety ubierają ciemniejsze chustki, ale kiedy przychodzi jasna pora roku, na przykład Wielkanoc i Zmartwychwstanie, to wtedy kościół bieleje, bo kobiety ubierają białe czepce, białe rańtuchy, czyli takie chustki, białe odziewaczki, wtedy jest to takie Zmartwychwstanie, jasne, kolorowe i przede wszystkim zupełnie inne niż w tej ciemnej porze roku.
1: Czy na wesela też chodzono właśnie w takich strojach, też je ubierano?
0: Oczywiście, musieliśmy pokazać swoją zamożność. Mówią niektórzy, że nawet na jarmaki potrafiono się ładnie ubrać, bo na takim jarmaku można było pokazać swoją przynależność, swoją zamożność i to, do jakiego regionu należy. Bo takie stroje przede wszystkim miały funkcję tożsamościową, pokazującą przynależność do regionu. To regionu to jest jedno, ale przede wszystkim do danej wsi, bo każda wieś różniła się między sobą zdobieniem. I wschodnia część Lachów, płótnianki, które tam są już niezdobione, czerwono wyłogi namiestkowie, ale mszalnica chodzi już w niebieskich, bo nie chce

0: być taka jak Mystków i dzisiaj już zapomnieli o tym, nie chodzą tak ubrani, ale tam były niebieskie wyłogi, żeby pokazać odmienność, oddzielność dwóch tak naprawdę sąsiadujących blisko siebie wsi.
1: O strojach lachowskich opowiadał etnolog z Nowego Sącza Patryk Rutkowski.
2: SK2.

0: Jest dziewiąta, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. 8-latka pogryziona przez psy w Sosnowcu. Dziewczynka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Poszkodowany został również jej ojciec, który próbował zasłonić córkę. Do ataku doszło na terenie firmy, w której pracuje mężczyzna, który od dawna znał zwierzęta. Cała Polska z ostrzeżeniami przed upałem. Temperatura zbliży się do 40 stopni. Takiej pogody i w konsekwencji pożarów obawiają się leśnicy. Organizują dodatkowe patrole i zwracają się z apelem
1: o ostrożność. To oznacza, że nie rozpalamy ognisk, rezygnujemy z grilla, nie zapalamy tytoniu.
0: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. A sensację mamy na piłkarskich mistrzostwach świata. Awans do fazy pucharowej wywalczyła debiutująca na turnieju reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Wystarczyły jej do tego 3 remisy, a wśród nich ten z wczoraj 0-0 z Arabią Saudyjską. To w grupie H, na której niespodziewanie grę zakończy Urugwaj.
2: Chwila po 9, a więc zaczynamy oficjalnie sobotę, zaczynamy wakacje, chociaż ja wiem, że nie wszyscy mają teraz wolne. Zaczynamy też radio śniadaniowe. W tym programie dzisiaj o planach na wakacje będzie sporo, ale będzie też kilka innych tematów, no i oczywiście najlepsze polskie hity. Było minęło na początek. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Dwa dni odwletki na antenie Radia SK 2. No właśnie, te dwa najlepsze dni w tygodniu się rozpoczynają. Sobota, niedziela przed nami i bardzo się cieszę, że zaczynacie ten dwudzionek w towarzystwie naszej stacji. Michał Hanczak z tej strony. Będę wam grał najlepsze polskie hity na dobry początek tej soboty. No ale dobra, co tam dwa dni weekendowe? Dla wielu osób, zwłaszcza tych młodych w naszym kraju, rozpoczęły się dwa miesiące wakacji. Jeżeli dobrze policzyłem, to dokładnie 66 wolnych dni przed nimi. Jakie plany na te wakacje? O tym dzisiaj w Radiu Śniadaniowym będzie bardzo dużo. Też możecie się swoimi planami mi pochwalić, na przykład nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK2. My z mikrofonem też ruszyliśmy w Polskę, żeby popytać przechodniów, co planują na wakacje, na urlop. No i zaczynamy ten przegląd planów urlopowych od mieszkańców Szczecina. Jakie plany?
1: Nad morze, w góry, objazd po krajach bałtyckich, więc zarówno będę od strony naszej, jak i od strony fińskiej.
2: A ja do Włoch lecę.
3: Koleżankę mam super, z którą też spędzam bardzo dużo czasu.
4: Będę jechał z rodzicami na camping.
5: Mam ranczo swoje w lesie i właśnie jedę po samochód.
0: Musimy się dowiedzieć, gdzie to ranczo konkretnie. Może wpadniemy tam na jakiegoś grilla. Jak słychać, głównie przeważają plany na wakacje w Polsce i bardzo dobrze, bo Polska jest najfajniejsza i tak też nazywa się nasza wakacyjna akcja, w której udowadniamy to, że nasz kraj naprawdę ma wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o wypoczynek i góry, i morze, i Mazury. I wszędzie tam was wysyłamy do luksusowych, pięciogwiazdkowych hoteli na weekend. Jeżeli macie ochotę wybrać się na taki weekend w luksusie, to po pierwsze uważnie nas słuchajcie, a po drugie zaglądajcie na sk2.pl, bo na naszej stronie internetowej do tej zabawy można się zgłosić. Kaśka Sochacka i T-Love już za kilka chwil, a teraz poparzeni kawą 3 w Radiu SK2.
6: SK2.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie mamy weekend, nareszcie mamy wakacje, no i nareszcie wystartowała trasa męskiego grania, o której jeszcze dzisiaj na pewno będę opowiadał. To oczywiście tegoroczny hymn od Igora Herbuta, Vito Bambino i Zali Wspaniałej. Ale teraz o innej wokalistce, która w tym tygodniu obchodziła urodziny i zrobiła prezent. Nie tyle sobie, co swoim fanom. Myślę tu o Cleo, do której już teraz wysyłam mnóstwo życzeń. A Cleo ogłosiła w dniu swoich urodzin premierę swojego nowego albumu. Konkretnie wystartowała przed sprzedaż, a płyta ukaże się we wrześniu. Ta płyta będzie nosiła tytuł Fantasmagoria. To jest przyszłość, ale my z okazji urodzin trochę cofniemy się w czasie, bo ja z Cleo trochę ostatnio rozmawiałem o jej czasach dzieciństwa. Jak wyglądał ten letni czas w jej szkolnych czasach?
2: Tak bardzo się cieszę, tak bardzo jestem wdzięczna, że wychowywałam się, że moje dzieciństwo to było stricte lata 90. Wiesz, te interakcje z dzieciakami, bycie na podwórku, bądź też gdzie tam na południu się mówi na polu, tak? Do wieczora, gdzie te matki nam wołały tam po 21 czy po 22 z okna: do domu, wracajcie do domu. I myśmy nie chcieli wracać. A teraz jest ciężko wygonić te dzieci w ogóle na podwórko.
1: Albo jest też strach o te dzieci, że jak wyjdą, to coś im się stanie.
2: A jednak wtedy... O Jezu, ile mi się stało tam. Moja mama to nawet nie wie, jak gdzieś... Ile ja rzeczy robiłam. Ja też wychowywałam się na podwórku w centrum Warszawy. To łapałam myszy gdzieś po piwnicach. Boże, no teraz to człowiek by się przeżegnał. Mówi: dziecko!
1: Centrum Warszawy, stolicy, to i tak. Ja w centrum Łodzi się wychowywałam na podwórku. Wyobraź, co tam na szkołę życia miałem.
2: Rozumiem.
1: Naprawdę.
2: Ale przynajmniej jesteśmy, wiesz, twardymi ludźmi.
1: Nic nam nie jest straszne. Nawet ten wielki upał, który w ten weekend mamy w całym kraju, i to, że na przykład przy sobocie trzeba w tym upale sprzątać mieszkanie albo wykonywać jakieś inne domowe obowiązki. Cleo, oczywiście wysyłamy dużo rzeczy z okazji urodzin, no i gramy jeden z ich hitów. Bardzo pogodny, wesoły, na dobry początek weekendu, Za krokiem krok. Esgad.

0: Oczywiście, że to twoje radio. Radio SK2, które gra najlepsze polskie hity, między innymi od budki suflera. Tu Michał Hanczak, tu Radio Śniadaniowe, w którym w sobotnie poranki szukamy pomysłów na weekend. Ja wiem, że najlepszym pomysłem na ten weekend jest leżenie w cieniu i picie dużo wody. Uważajcie na siebie w ten upał, ale jeżeli ktoś jednak chciałby coś porobić, a jest na przykład z Krakowa, to może pomóc, bo dzisiaj na krakowskim Złocieniu taki piknik pod hasłem Uszy Jasia, kiedy to będzie można usiąść przy maszynie do szycia i przy wsparciu instruktorów uszyć poszewki na poduszki dla dzieci z krakowskich szpitali. Mówi Marcin Grygierek, koordynator tej akcji.
1: Szyć może każdy, naprawdę od małego do dużego. Nasi instruktorzy wszystko tłumaczą, wszystko pokazują. Szycie jest bardzo, bardzo, bardzo proste. W kilka minut naprawdę można uszyć piękną, wspaniałą, kolorową poszewkę.
0: Jak to mówią, tak trzeba szyć. A ten piknik dzisiaj przy ulicy Agatowej w Krakowie od godziny 11 do 18.30. Tylko dbajcie o to, żeby się nawadniać i mieć jakieś nakrycie głowy. Swoją drogą, oprócz tych poszewek, to jakby ktoś jeszcze tam uszył wielki hamak, na którym można poleżeć, to bardzo chętnie przyjmiemy.
2: SK2. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz,

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
4: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
5: Kalambury, przegrany robi obiad.
6: Mama pokazuje zimę?
7: Albo stoi przy lodówce.
5: Dobra, to jeszcze raz.
6: Dom?
7: Ciepło.
5: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.

0: ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.

0: i Marcin Wyrostek oraz Orkiestra Sinfonia Carpathia. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gorąco?

0: Dawid Podsiadło. W ten weekend dwukrotnie wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie, kończąc trasę obrotowy tour i dziś i jutro koncerty. No i na pewno tej nowości też nie zabraknie. To na błysk na antenie Radia SK2. Za chwilę 10 i newsy, a potem zagram wam m.in. wasz ulubiony ostatnio hit, bo to numer 1 wczorajszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Stygnie lato. Chociaż wcale nie stygnie, wręcz przeciwnie. Hit też gorący. Kuba i Kuba się pojawią, a głosować możecie oczywiście na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.

0: Jedronka.pl.
1: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
9: Lato nie czeka, walizka też nie. T-shirty, spodenki, okulary, sandały, kosmetyki, torby, plecaki i akcesoria. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz teraz taniej. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Zaprasza na letnie wyprzedaże. Rabaty sięgają nawet 70%, więc to najlepszy moment. Na plażę, na wyjazd, na spacer po mieście, na każdą letnią okazję. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Przygotuj się z nami na lato.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto?

0: Prosimy.
1: Ale co?
2: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy, zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto

0: teraz do 30 czerwca.
1: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Michał Rejduch, zapraszam. Zespół Trewoci wystąpi dziś podczas imienin Nowego Sącza. Koncert odbędzie się o godzinie 20 w Amfiteatrze w Parku Strzeleckim. Wcześniej zaśpiewają Emilia i Kacper oraz Ewa Nowel. A dziś albo jutro warto wybrać się na basen nad Łubinką. Kąpielisko jest już otwarte, więc można tu pod okiem ratowników korzystać z wodnych atrakcji. Peak Festival odbędzie się w wakacje w Nowym Sączu. Będzie to największe widowisko muzyczne, które zaplanowano na miejskim stadionie 8 sierpnia. Wystąpią Jan Kleosia, Grupson oraz Vixen. Patronujemy tej imprezie.
4: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób. 19-latek, który ranił nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków, a podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.
5: Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
4: Mówił Jacek Grzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Dla personelu szpitala planowane jest szkolenie z samoobrony. Kierowcy utrudnienia możecie dziś spotkać na Krajowej 12 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Biskupice ruszył protest. Jego uczestnicy nie zgadzają się na budowę farmy wiatrowej i przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując drogę. A ruszają wakacje, wraz z nimi kontrolę obozów harcerskich, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef Śląskich Strażaków.
6: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
4: A w całym kraju harcerzy planują w tym sezonie setki takich obozów.
7: Dwa razy uff. Uff jak gorąco i uff jak dobrze, że jest sobota, prawda? Tu Radio SK2, Michał Hanczak z tej strony i kolejna godzina z Radiem Śniadaniowym. O tym, jak sobie radzimy w te upały, będzie za chwilę. Będą też porady od lekarza, no ale stygnie lato. Tak za chwilę zaśpiewają i zagrają Kuba i Kuba. Wcześniej Nie budźcie marzeń ze snu, to oczywiście wielki hit Ryszarda Rynkowskiego.

0: ale to był hit wiosną i latem 30 lat temu, w 96 roku, na sen Urszula na antenie Radia SK2. Te kultowe polskie hity i te najnowsze oczywiście wam gramy. Za kilka chwil Ania Dąbrowska, potem m.in. Metzner, czyli nowa twarz na polskiej scenie. Zagram jego hit pod tytułem Gotham. A nie Gotham, a piekarnik, tak można by było nazwać każde miasto i miasteczko w naszym kraju. Rzeczywiście fala upałów w Polsce. Jakie są wasze sposoby i rady na ten upał? Co robić?
1: Nosić krótkie ubrania i spodenki. Albo jechać nad jezioro.
2: No wody się napić.
3: Stosownie się ubierać, nosić czapkę z daszkiem.
4: Pić dużo wody, chować się w cieniu i w najgorszy upał najlepiej nie wychodzić z domu.
0: I przy tym się zatrzymajmy, bo faktycznie lekarze potwierdzają, jeżeli nie musimy, to w taki upał, ten największy, z domu nie wychodźmy, mówi dr Jerzy Wiliński.
5: Jeżeli mamy falę upałów, to

0: staramy się jak najmniej wychodzić z domu. Musimy stosować nakrycie głowy. Trzeba dużo pić, 2-4 litry nawet. Uzupełniamy elektrolity.
1: Ja tu jeszcze dodam od siebie, by pamiętać o wodzie nie tylko dla siebie, ale też dla swoich zwierzaków. Pamiętajcie, że one też tej wody znacznie więcej w te upały potrzebują. Teraz, żeby was troszeczkę orzeźwić, to po pierwsze puszczę wam wiatraczek. Nie wiem, czy od głośników trochę zawiało, ale może chociaż sobie wyobraziliście i was to ochłodziło. No i teraz zagram jeszcze z tobą, nie umiem wygrać, od Ani Dąbrowskiej.

I tak całkiem przyjemnie płynie nam czas przy Darii Zawiałów na przykład. To Radio SK, dwa radio śniadaniowe, Michał Hanczak z tej strony. Bardzo jestem ciekawy, czy będzie w tym roku jakiś hit wakacji, jakiś polski hit lata. Artyści zawsze marzą o tym, żeby zapisać się w historii muzyki na przykład taką piosenką, która będzie się kojarzyła z wakacjami przez kolejne lata i będziemy po nią sięgać, do niej wracać. W zeszłym roku był z tym trochę problem, bo nie mieliśmy takiej jednej piosenki, która byłaby takim hiciorem, który był absolutnie wszędzie. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. Na razie, na początek lata, sięgnę po hit, który absolutnie takim hitem lata 2001 był. Mija właśnie 25 lat od premiery albumu AD4, ich troje, i hitu, który rzeczywiście podbijał wtedy wszelkie kurorty, dyskoteki, plaże, sklepy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście było Powiedz, ale tym letnim hitem było Zawsze z Tobą Chciałbym Być. Przez całe lato. Więc teraz mam nadzieję, że zrobicie odrobinę głośniej, będziecie dośpiewywać to przez całe lato, niezależnie od tego, gdzie jesteście. Czy w samochodzie, czy w domu, czy na przykład w miejscu swojej pracy. No i że Wam też odblokuję jakieś wspomnienia, co robiliście latem 2001 roku, bo mi ten hit kojarzy się z wakacjami w Daru.

0: jedna z naszych nowości. Artur Rojek zapowiada nowy album i to jest jeden z tych singli, które już znamy. W objęciach na antenie Radia SK2. Artur Rojek wystąpi na pewno tego lata podczas Top of the Top Sopot Festival, ale to dopiero pod koniec sierpnia. Jeszcze będzie czas, żeby o tym powiedzieć. Wcześniej, bo już jutro rozpoczynamy muzycznie wakacje nad morzem w Kołobrzegu, bo tam kolejny koncert w ramach SK Music Tour i bardzo serdecznie Was zapraszam, jeżeli macie po drodze. Będę miał przyjemność poprowadzić ten koncert i się z Wami, mam nadzieję, spotkać. Ale co tam ja? Najważniejsi są artyści. Jutro w Kołobrzegu wystąpią Bryska oraz zespół Ira. Także hitów dla każdego pokolenia tak naprawdę nie zabraknie. Wstęp oczywiście wolny.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na

0: Konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku.

0: Rów w Brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Danio, tutaj jest stokrotka.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!

0: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: I po reklamie.

0: No i poklaskane. Jak zawsze przy hicie Piotra Rubika niech mówią, że to nie jest miłość. Klaskać można też dopingując. Piłkarzy na mundialu, chociaż akurat nie naszych, albo naszych radiowych piłkarzy, naszych słuchaczy, którzy pojawią się na PGE Narodowym już 4 lipca. Tam finał naszej mundialowej akcji JSK Karniaki Cup. Zbieramy drużynę, która tam właśnie pojawi się u boku Sławomira Peszko. Po pierwsze będzie mogła przybić z nim piątkę i się z nim poznać, a warto, bo to bardzo fajny człowiek jest, a po drugie jeszcze powalczyć się tymi karniakami o 10 tysięcy złotych. Na czym polega ta zabawa? No na tym, że zgłaszacie się przez naszą apkę albo na sk2.pl, a potem próbujecie odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławomira Peszko zostało wygwizdane. Wszystkie szczegóły tej zabawy i nową zagadkę zawsze znajdziecie na naszej stronie. Zgłaszajcie się, bo jeżeli dobrze odpowiecie na antenie, to zgarniacie tysiaka i zaproszenie do Warszawy. Fundujemy nocleg dla 2 osób, no i oczywiście udział w tym finale, o którym wam wspomniałem, na PGE Narodowym w Warszawie.
1: SK2. Reklama.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy

0: 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: Kto zwalcza ból?
3: Wundery!
2: Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
9: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
12: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
13: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przez

0: Friday. Łodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przez

0: wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
0: Prażynki przy snacki. Zawsze przy meczu.
2: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: I po reklamie.
7: Jest 11:00, to czas na newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Obywatel Ukrainy zatrzymany za groźby wobec polskiego prezydenta. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Zielonej Góry. 36-latek na jednym z kanałów internetowych miał kierować groźby pod adresem Karola Nawrockiego. Zatrzymany zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Kilkaset osób zostało ewakuowanych z akwaparku we Wrocławiu. Na terenie obiektu doszło do zwarcia elektrycznego i sporego zadymienia.
8: Było zwarcie elektryczne w piecu pod halodarium, czyli pod takim pokojem saunowym o obniżonej temperaturze. Trwa oddymianie tej części rekreacyjnej.
7: Mówi nam Wojciech Kerber, rzecznik akwaparku Wrocław. Jeszcze przez co najmniej godzinę obiekt będzie zamknięty. Na termometrach dziś blisko 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego trzeciego stopnia od synoptyków, a w wielu miastach uruchomiono kurtyny wodne.
9: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
10: Przyjemnie. Chłodniej od wody.
7: A PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu.
11: Spróbuję w Radiu SK2 zachować równowagę muzyczną, bo za chwilę Ewelina Lisowska i hit W stronę słońca, ale zaraz potem Kroplą deszczu od Gabriela Fleszara. A, i jeszcze będzie gorący duet ostatnich dni, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Warto z nami zostać, warto z nami rozpoczynać weekend. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: SK2, nowy Sound.
1: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: Pewnie są tacy, którzy dzisiaj marzą o niejednej kropli deszczu. Pamiętajcie o tym, żeby niejedną kroplę wody przyjąć w te upały do swojego organizmu. Tu Radio Śniadaniowe, Radio SK2, Gabriel Fleszar za nami, a teraz wam zagram nowość. Bardzo to jest ładna piosenka i myślę, że nie tylko fani Dawida Kwiatkowskiego czy Margaret to docenią. Już wiecie, że ten duet za chwilę się pojawi na tej antenie. Zresztą swoimi głosami też się pojawią, bo trochę o tej piosence opowiedzą. Oni tak naprawdę już od dawna chcieli nagrać duet i nawet były jakieś próby, tylko ciągle się nie składało. Albo piosenka im nie do końca pasowała, albo po prostu terminy się nie zgrywały.
1: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Od lat, tak. Bo stało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
2: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: Jak dobrze, że pomysł tego duetu został doprowadzony do szczęśliwego finału. Chociaż tak naprawdę to może wcale nie jest finał, tylko dopiero początek. Później ci opowiem. To jest duet Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, który nie ukrywam, że z przyjemnością gram wam w Radiu SK2. Jeżeli wam się podoba, to głosujcie na sk2.pl w gorącej polskiej dwudziestce.

Dzisiaj na pewno płynie w nas gorąca krew. Wszystko w las jest gorące i my jesteśmy rozgrzani przez te upały. Bajm na antenie Radia SK2, a teraz będziemy świętowali urodziny, piąte urodziny, które tak naprawdę w najbliższych dniach, bo 30 czerwca minie 5 lat, odkąd pojawiła się jedna z moim zdaniem najładniejszych polskich piosenek współczesnych. Tak to nazwijmy. No i jeden z hymnów męskiego grania, które absolutnie są cały czas w mojej topce. Jestem ciekawy, czy macie podobnie. I ciebie też bardzo. To był hymn męskiego grania 2021, a za tym hitem stali oczywiście Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino. Tegoroczna trasa właśnie ruszyła, początek w Żywcu. Dzisiaj kolejne koncerty i pojawi się oczywiście męskie granie orkiestra, tegoroczny skład, ale też Mrozu zagra koncert MTV Unplugged. Będzie Igo, będą dziewczyny z zespołu Lore, jeszcze specjalny koncert Tribute to Stanisław Sojka, a do tego jeszcze Zalia, Leon Krześniak, Raz, Dwa, Trzy. No rzeczywiście dużo się dzieje w ramach męskiego grania. Bądźcie czujni, bo my w Radiu SK2 mamy dla was karnety na tę trasę i niebawem kolejne do was trafią. A teraz rzeczywiście cofamy się do 2021 roku i gram wam i ciebie też bardzo.

zdobył wczoraj na koncercie Sanach. Ta wokalistka w ramach tegorocznej stadionowej trasy dotarła wczoraj do Wrocławia. I pytanie, czy było e viva l'arte z Krzyśkiem Zalewskim w duecie, a może solo? No, nie było mnie, więc jeżeli macie ochotę poopowiadać, podzielić się jakimiś zdjęciami czy filmikami, to na Messengerze Radia SK2 można. Można też mnie znaleźć na Instagramie, Hanczak z tej strony. Ale teraz nie na Instagram i nie na Messenger patrzę, bo zerkam do kalendarza. A tu 27 dzień czerwca, sobota oczywiście. Jest to dzień szwagra, więc kto ma szwagra, ten pewnie nie jedno już ze szwagrem przeżył, ale też Światowy Dzień Smerfa. I tu przypomniały mi się od razu składanki Smerfne Hity. Nie wiem, czy kojarzycie, czy pamiętacie, ale pod koniec lat 90. i na początku lat 2000 składanki z tymi piosenkami biły rekordy popularności. Dla tych, którzy nie wiedzą, o czym ja w ogóle mówię, to były takie składanki, na których pojawiały się znane bardzo hity i polskie, i zagraniczne, ale w polskiej wersji językowej, przerobione na piosenki dla dzieci, często po prostu tak przyspieszone dosyć znacznie, no i opowiadały o życiu Smerfów, Gargamela i tak dalej, i tak dalej. Polskie teksty do tych piosenek napisał m.in. Jacek Cygan i

zagraniczne, ale w polskiej wersji językowej, przerobione na piosenki dla dzieci, często po prostu tak przyspieszone dosyć znacznie, no i opowiadały o życiu Smurfów, Gargamela i tak dalej, i tak dalej. Polskie teksty do tych piosenek napisał m.in. Jacek Cygan i

0: przypominają się te czasy, kiedy człowiek był też takim smerfem. No a teraz po latach, jak spojrzy w lustro, to bardziej widzi Gargamela.
1: SK2. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce. Pozytywne emocje.
7: W ten piątek, sobotę i niedzielę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka wszystkie paczkowane kabanosy tarczowe.

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
9: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
10: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
9: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
10: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
9: To z Tauronem.
10: Jasne, że tak.
11: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: I po reklamie.

0: z góralską energią. Boję cię, kocham, to depres. Tuż przed godziną 12, a po 12 zagram hit idealny dzisiaj, czyli w dzień gorącego lata, na czasie jak najbardziej, czyli formacja Big Day. Będą też nowości, m.in. od Męskiego Grania czy Gipsa i Igo. A tymczasem pozdrowienia dla tych, którzy w drodze na zakupy, żeby się trochę schłodzić, na przykład w markecie, w dziale mrożonek. Pamiętajcie, że jak dzisiaj nie zdążycie zrobić zakupów, spokojnie można też jutro, bo jutro niedziela handlowa.
1: SK2. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie

Polsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie

0: Avatar, Ogień i Popiół w Disney Plus.
1: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
0: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
2: Sali się nie poddają!
3: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
0: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
4: Ogień zszedł z boczem góry.
0: Avatar, Ogień i Popiół.
3: Stajemy do walki!
0: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Michał Rejduch, witajcie. Przed nami drugi dzień imienin Nowego Sącza. Wielka zabawa, wielki piknik odbywają się w Parku Strzeleckim, a dziś wieczorem wystąpi tutaj m.in. Ewa Nowel oraz zespół Trewoci.
16: Imieniny miasta połączyliśmy z takim piknikiem piątek, sobota. Każdy znajdzie coś dla siebie, także zapraszamy.
15: Mówił Artur Bochenek, wiceprezydent Nowego Sącza. My jeszcze zaglądamy na chwilę do kina Helios, bo tutaj mamy kilka zmian w repertuarze, m.in. przedpremierowo Minionki i Straszydła oraz Zaproszenie i premierowo Supergirl. Godziny seansów są na helios.pl.
17: Jest 12, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Obława na nożownika w Małopolsce, w miejscowości Łękawica. Mężczyzna zaatakował innego mężczyznę podczas domowej awantury. Ranny trafił do szpitala, napastnik uciekł do lasu. Policja prowadzi teraz w okolicy poszukiwania. Upały mogą być bardzo groźne dla zdrowia, ostrzegają lekarze. Dziś w całym kraju wyraźnie powyżej 30 stopni. Z powodu wysokiej temperatury może dojść na przykład do omdlenia. Jak wtedy pomóc?
18: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do po prostu pomocy kwalifikowanej.
17: Podpowiadał Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Przybywa chętnych na wyjazd w góry, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
19: Każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie.
17: A jeszcze więcej rezerwacji pojawia się od połowy lipca.
20: Opowiem wam, że niektórzy z was mają naprawdę dobrze. Marzena napisała na Messengerze Radia SK2, nasza słuchaczka, że napełniła basen na działce, taki ogrodowy, i że za chwilę do niego wskakuje. I to w ten weekend jest luksusowe wręcz miejsce, żeby słuchać ciągu dalszego Radia Śniadaniowego w Radiu SK2. Za chwilę o tym, jak weekend w luksusie spędzić za darmo, też wam powiem. Będzie o planach na

0: piasku, no i plażować.
1: Będziemy spędzać wakacje na placach zabaw.
2: Każdy plan świetny, trzymam kciuki za pogodę i za to, żeby udało się rzeczywiście wypocząć, bo to jest na urlopie najważniejsze, niezależnie od tego, gdzie go spędzamy. Można spędzać go w Polsce, zresztą Polska jest najfajniejsza i o tym mówimy w naszej wakacyjnej akcji, w której nie dość, że polecamy fajne miejscówki, wy też opowiadacie o swoich ulubionych miejscach w naszym kraju, ale też wysyłamy was do luksusowych, pięciogwiazdkowych hoteli. Czy to w górach, czy to nad morzem, czy na Mazurach. Taki weekend w zasięgu ręki i wasze myszki, bo najpierw trzeba kliknąć na sk2.pl i się zgłosić. Można to zrobić nawet teraz, w przyszłym tygodniu kolejna szansa na taki weekendowy wyjazd do luksusowego hotelu.
3: SK2

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ten hit na żywo dziś na pewno wybrzmi w Żywcu w ramach pierwszego przystanku męskiego grania tegorocznego. Vito Bambino, Igor Herbut, Zaja oczywiście i hit pod tytułem Tańczę na antenie Radia SK2. Na męskie granie można u nas zdobywać karnety, ale w najbliższych dniach będziemy też mieli dla was bilety na festiwal Erste Letnie Brzmienia. Tam również Vito Bambino wystąpi, oprócz tego jeszcze Ewa Farna, bracia Kacperczyk i wielu innych artystów, których doskonale znacie z naszej anteny. No, gramy tu w Radiu SK2 najlepsze polskie hity, wysyłamy was na najlepsze polskie koncerty, no i kochamy artystów. Między innymi Margaret, która za kilka dni będzie miała urodziny 30 czerwca. Skończy 35 lat, chyba mogę to powiedzieć, bo to jest naprawdę super wiek. No i to jest w ogóle super babka, którą zapytałem o jej wspomnienia koncertowe, ale nie z jej koncertów, tylko z takiego pierwszego koncertu, na którym ona kiedyś była jako mała dziewczynka, mała Gosia, która jeszcze wtedy nawet nie wiedziała, że będzie kiedyś artystką.
2: No dobra, to mam takie wspomnienie z koncertem w Choszcznie, to było blisko tej mojej miejscowości, z której ja pochodzę. I pamiętam, że wtedy tam grał Szymon Wydra. I mi się w ogóle to nie podobało, bo on tak krzyczał na nas. On krzyczał na przykład, że ręce do góry. I ja sobie myślałam, a ja byłam taka w ogóle taką nastolatką dosyć. Taką na przekór robiącą i tak byłam, nie podniosę tych rąk teraz, jak on tak na mnie krzyczy. A teraz już zrozumiałam, o co chodziło. Teraz jakby już jestem po stronie Szymona, ale wtedy to mnie denerwowało, że on mi każe po prostu podnosić ręce.
1: I pewnie jeszcze kazał robić hałas. No to teraz zróbmy hałas dla Margaret. Wszystkiego najlepszego już teraz życzę. Urodziny w najbliższy wtorek.

0: Ładna polska ballada jest całkiem dobrym sposobem na orzeźwienie w te upały, prawda? Zostańmy sami, to Demono na antenie Radia SK2. Ale na upały i na obniżenie stresu też jest bardzo dobra woda. Oczywiście w upały dużo wody pijemy, ale według naukowców przebywanie w pobliżu wody i patrzenie na nią przez 20 minut obniża poziom kortyzolu i wprowadza nasz mózg w stan całkowitego spokoju, więc działa relaksacyjnie. Szczęśliwi ci, którzy spędzają ten ciepły weekend gdzieś nad wodą, nawet jeżeli jest to ogrodowy basen, tego też bardzo zazdroszczę. I rzeczywiście można sprawdzić, czy to patrzenie na wodę i przebywanie w jej pobliżu obniża wasz stres i powoduje, że jesteście spokojniejsi i wypoczywacie. Ja tylko wiem jedno, kiedy oczekuję od kogoś konkretnej odpowiedzi, to bardzo mnie irytuje i wręcz odwrotnie działa to, gdy ktoś leje wodę.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
3: A pranie też za ciebie wstawi?
4: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
3: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
4: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.

0: Miasto ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
5: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister.

0: minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
1: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: I po reklamie.

0: i w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Już 4 września wyjątkowy koncert otwarcia. Ania Karwan, Sławek Uniatowski, Marcin Wyrostek oraz Orkiestra Sinfonia Karpatia. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
10: Lato nie czeka, walizka też nie. T-shirty, spodenki, okulary, sandały, kosmetyki, torby, plecaki i akcesoria. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz teraz taniej. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Zaprasza na letnie wyprzedaże. Rabaty sięgają nawet 70%, więc to najlepszy moment. Na plażę, na wyjazd, na spacer po mieście, na każdą letnią okazję. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Przygotuj się z nami na lato.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. I po reklamie.
14: Na zegarach 13:00 to czas na newsy. Marcin Krocki. Zapraszam. Nożownik z Małopolski zatrzymany rano w Łękawicy w gminie Stryszów. Młody mężczyzna w czasie domowej awantury zaatakował 48-latka. Po ataku uciekł do pobliskiego lasu. Ranny mężczyzna został zabrany do szpitala. Po kilku godzinach obławy policjanci zatrzymali napastnika. W akcję zaangażowano policyjne drony, śmigłowiec oraz psy tropiące. A w prokuraturze w Zielonej Górze trwa właśnie przesłuchanie 36-letniego obywatela Ukrainy. Został zatrzymany za grożenie w internecie śmiercią prezydentowi.
15: Po otrzymaniu informacji o opublikowanych treściach policjanci natychmiast przystąpili do działań.
14: Powiedziała nam Anna Baran z policji w Zielonej Górze. 36-latkowi może grozić do 2 lat więzienia, a prawie 35 stopni. Tyle dziś o 12:00 pokazała stacja pomiarowa IMGW w Słubicach. To najcieplejsze w tej chwili miejsce w Polsce, a gorąco też u naszych sąsiadów. Na upały zareagowały na przykład słowackie koleje. Od dziś pociągi na Słowacji zmniejszają prędkość do 80 km na godzinę. A to może doprowadzić do opóźnień pociągów, w tym tych jadących do i z Polski.
16: I tak jak powiedziałeś, Marcin, temperatura jeszcze w ten weekend nie powiedziała ostatniego słowa.
14: Zbliżymy się do 40, coś czuję.
16: Nie no, ja to na razie... No tak, no w sumie tak. Jeszcze 2 lata i będę miał 40.
17: Najlepsze polskie hity.
18: Polskie hity. Polskie hity.
17: SK2.
16: 40 też będzie stopni. Jeżeli komuś topią się japonki, spokojnie, to jest normalne. Ten weekend chcę pobić rekord gorąca, dlatego na ochłodę mam plan. Przejedziemy teraz przez most Awinią z Kombiakiem. Przywołamy w tej godzinie deszcz z mafią i zaczniemy wakacyjny sezon.

0: właśnie w domu z Eską 2. W takie upały najlepiej siedzieć. Mrozu. Nie ma miejsca jak dom. No właśnie, lepiej siedzieć w domu, a nie w lesie.
1: Eska 2.
0: Jest prośba, aby jeżeli można, to lepiej nie wchodzić do lasów. Tutaj proszą eksperci, bo ściółka jest sucha jak papier. I komar może zapłonąć.

Pryska i Obca, nie owca w SC2, a to już czarny koń Dawid Podsiadło, który zamyka swoje obrotowe koncertowanie. W SC2 otwieramy wakacyjny sezon mamawości, Dawid Podsiadło dopina wszystko na Narodowym, a czas ucieka. 13:26.

0: barowe, mistrzowskie, tylko polskie wersje 2, wakacyjne hity Lady Punk, kryzysowa narzeczona i Chorwacja, Anglia, Portugalia, Argentyna między innymi. Wszystko się już powoli spina w fazie grupowej, bo dzisiaj ostatnie mundialowe spotkania w fazie grupowej i potem kolejna faza, tak zwana pucharowa. A dzisiaj puchar należy się każdemu, puchar takich zimnych lodów.
1: SK2.
0: Strzał w dziesiątkę. Zostańcie superbohaterami, skoczcie do sklepu po lody. No, superhero za chwilę w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty? Od

0: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Kalambury? Łatwe hasło.
4: Ostatnio też tak mówiłaś.
5: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
3: Dobra, pokazuję.
5: Słońce?
4: Dom?
5: Ciepło?
3: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
7: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków nad Brzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: I po reklamie.

0: Teraz tak na chmurce to na pewno byłoby bardzo przyjemnie zatańczyć. Z aniołami, jak doda w SC2, najlepsze polskie hity, a za chwilę najważniejsze i tylko sprawdzone aktualne informacje, które przygotował Marcin Procki, który już tutaj biegnie o 14.00. Wszystko wam powie. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: To będzie najmocniejsza impreza tego lata. 8 sierpnia 2026. Peak Festival przyjmuje Nowy Sącz. Na jednej scenie Young Leosia, Miu, Kacperczyk, Grupson, Vixen, Zuza Jabłońska. Mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj.

0: partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na bigfestival.pl. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
1: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Witajcie, Michał Rejduch. Piana Party, spotkanie z influencerami i animacją. Takie atrakcje czekają dziś podczas Brzesko Festival. Impreza odbywa się na Placu Kazimierza, ale nie zabraknie też propozycji muzycznych.
8: Gwiazdą wieczoru będzie Margaret. Na koniec dobra zabawa, DJ Pema, no i takie muzyczne show.
7: Zapowiadał burmistrz miasta Tomasz Latocha. A wieczorem sporo będzie działo się w Nowym Sączu. W ramach imienin miasta w amfiteatrze wystąpi zespół Trevoci. Usłyszycie najpiękniejsze polskie i zagraniczne piosenki śpiewane na trzy głosy.
9: Jest 14. Zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki w pobliżu Dobrego Miasta w Warmińsko-Mazurskim. Pojazd uderzył w drzewo. Rannych zostało dwóch żołnierzy. Jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec ratunkowy. A w zachodniopomorskim spory ruch na trasach prowadzących nad morze. Korek na A6C na wysokości Szczecina w stronę Świnoujścia ma około 10 km. Z kolei po wypadku na S3 w pobliżu Goleniowa zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono tam objazd. A dziś w nocy poznamy ostatnie rozstrzygnięcia fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Do rozegrania zostały jeszcze spotkania w grupach J, K i L. W tej ostatniej Panama zmierzy się z Anglią, a Chorwacja z Ganą. Początek tych spotkań o 23:00. Z kolei o 1:30 w nocy ruszą pojedynki w grupie K. W niej ciekawy mecz, bo pewna awansu Kolumbia zagra z Portugalią.
10: Bardzo dobry dzień i bardzo również gorący. Jakie masz metody, żeby się schłodzić, przyjacielu drogi?
11: Ja szukam takich chłodnych pomieszczeń jak nasze studio.
10: O, albo samochód. Dlatego włączajcie też klimatyzację, a my ruszamy razem z wami na wakacje. Po drodze zgarniamy tak. Karle Fernandez, Anie Karwan, Bledkę i inne.

Kira w SC2. Jak usiądziecie na rozgrzanej ławce albo rozgrzanym siedzeniu w aucie, to tak się reaguje. Gorącym krzykiem Iry w SC2. Ale też można krzyczeć z radości. W Eurojackpocie padła główna wygrana, czytam w internecie. Ktoś z Niemiec zgarnął prawie 88 milionów euro. SK2. Konto dostało pewnie udaru szczęścia.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Te dźwięki brzmią jak takie przyciski od naszego pokładowego komputerka od wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I lądujemy teraz w Krakowie. O, za oknem na szczęście nie ma takiego upału, jaki jest teraz. Dopiero robi się coraz cieplej. Ptaszki zaczynają świergotać i mamy wiosnę. Wiosnę kolorową, wiosnę pachnącą. I taką właśnie łapał ze swojego okna Marek Grechuta. I zamknął ją w swoim hicie Wiosnę z 1987 roku. Bohaterkę, o której teraz będzie śpiewał. Poczujcie jej świeżość.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję.

0: czasem.
1: Hej wy, najlepsi słuchacze Eski 2, mam dla was nowość. Od Bledki gotowa, Bledka.
2: A mimo to nie wiem jak się czuć.
3: Sucho mi jest na maksa w gardle, pytanie nie ma siły.
1: No ale w bitku jest siła.

0: taki gorący numer, jak piasek pod stopami nie stygnie w gorącej polskiej dwudziestce, roztańczona Bletka ze swoją nowością Westy 2. A za moment duet Liber Sylwia Grzeszczak, co z nami będzie, kiedy znajdziemy się na zakręcie.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam. Autopromocja.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
15: Łopatka

0: idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
3: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
2: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
4: Sali się nie poddają!
5: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
2: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
6: Ogień zszedł z boczem góry.
2: Awatar, ogień i popiół.
5: Stajemy do walki!
2: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na Disney Plus.

0: Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
1: Ogień zszedł z boczem góry.
0: Awatar Ogień i Popiół.
2: Stajemy do walki!
0: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na Disney+.

0: mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
3: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gorąco?

0: Numer, który zawsze śpiewa się swojej drugiej połówce po powrocie do domu ze dobrej imprezy. Zaopiekuj się mną i Rezerwat w SC2 najlepszych polskich hitów, do których wracamy po 15, a to za chwilę.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł.

0: pieniędzy. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: I po reklamie.
6: Bardzo lubi 30 plus ten weekend. Tyle już pokazują praktycznie to w każdym zakątku termometry. Cień szuka cienia, klimatyzator prosi o klimatyzację, a w ST2 oprócz błękitnego nieba nic nam więcej nie potrzeba, tylko inne...

muzyczne błękitne niebo od Manamu. Już za chwilę Dawid Podsiadło także wpadnie i będzie męskie granie. Stachurski rozpoczyna tę zabawę ze swoim jedwabistym kawałkiem w SC2.

0: dawna, to wiem.
1: Nareszcie ruszyła, bo to już wczoraj, jedna z najbardziej rozpoznawalnych tras koncertowych w Polsce, a to był jej hymn męskiego grania. Żywiołowo wystartowało to męskie granie w Żywcu. Dzisiaj na scenie między innymi Mrozu, Igo Zalia czy Vito Bambino, który przed wejściem na scenę męskiego grania co czuje?
2: Stres, oczekiwanie, radość.
3: SK2.
1: Radość też my wam chcemy sprawić. Słuchajcie uważnie SK2, bo w te wakacje mamy dla was podwójne karnety na męskie granie w SK2.

0: się tu.
1: Gasi upał lepiej niż wentylator. Igowe SC2. Mam dla was nowości jeszcze na ten skwar. Wyobraźcie sobie, że jak Kaśka Sienkiewicz spędzacie wakacje na łonie natury z SK2, a tu...

0: Kawałek, który zamyka każdą imprezę. Elektryczne gitary, no a potem wyłącza się prąd i jest koniec w SC2. Koniec. Leciał też na imprezie u Państwa Szczęsnych. Czytam tutaj w kolorowej dzisiejszej prasie. Widać, że bardzo się naprawdę kochają. Impreza z okazji 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych przejdzie do historii. Wśród plejady gwiazd, bo ich było mnóstwo, bawiła się Roxana Węgiel między innymi. Oto jeżeli było... To jeżeli na tej imprezie u Państwa Szczęsnych było aż tyle gwiazd, to ktoś zaufany musiał stać na bramce.
1: SK2. Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego.

0: Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam milion...

0: może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Lato nie czeka, walizka też nie. T-shirty, spodenki, okulary, sandały, kosmetyki, torby, plecaki i akcesoria. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz teraz taniej. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Zaprasza na letnie wyprzedaże. Rabaty sięgają nawet 70%, więc to najlepszy moment. Na plażę, na wyjazd, na spacer po mieście, na każdą letnią okazję. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Przygotuj się z nami na lato.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
15: I po reklamie.

0: Chodzi o to, żeby w ten weekend dużo pić, ale nie szampana, o którym śpiewa Samach, tylko wodę, bo inaczej będzie error. Taki od Natalii Nykiel po 16, już za chwilę Westy 2.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
6: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też. To poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Michał Rejduch, zapraszam. Zespół Trewoci wystąpi dziś podczas imienin Nowego Sącza. Koncert odbędzie się o godzinie 20 w Amfiteatrze w Parku Strzeleckim. Wcześniej zaśpiewają Emilia i Kacper oraz Ewa Nowel. A dziś albo jutro warto wybrać.

0: Dotarcie na basen nad Łubinką. Kąpielisko jest już otwarte, więc można tu pod okiem ratowników korzystać z wodnych atrakcji. Peak Festival odbędzie się w wakacje w Nowym Sączu. Będzie to największe widowisko muzyczne, które zaplanowano na miejskim stadionie 8 sierpnia. Wystąpią Young Leosia, Grupson oraz Vixen. Patronujemy tej imprezie.
1: Odkochujemy się od obowiązków, od pośpiechu również i to jest idealna na to pora. Na zegarach 16. To co, razem pomalujemy świat i wehikuł czasu w tej godzinie, który zabierze nas tam, w SC2, gdzie lato nigdy nie stygnie.

No to na chwilę teraz razem z Bajmem w S2 zaglądamy do lodówki, bo taki mi artykuł wyskoczył w internecie. Czego nie jeść, gdy 30 stopni temperatura nam przekracza? Czego nie jeść? Tłustych i ciężkich dań, fast foodów, solonych przekąsek i alkoholowych ochładzaczy, bo odwadniają jeszcze bardziej. SK2. To dzisiaj Mistrzostwa Świata w piłkę oglądamy przy sałatce. Jak Cezar. A ty ze

0: okresie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków.
1: SK Karniaki Cup SK2.
2: Wystarczy dla panie.

0: O, już teraz wiem, jak włączyć ten wehikuł czasu. To był Mysłowic, a teraz...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No, w tym wehikule czasu pewnie wiecie i orientujecie się również, że wielu wykonawców sięga po starsze utwory, robi ich covery i tak właśnie było z tym numerem, który już za chwilę dla was zagram w SC2, z bardzo znanym numerem kolorowym, którego to wersję w 2025 wydała między innymi Goja. Posłuchajmy.

Z albumu Spiekota, ale posłuchajmy, jak brzmi ten świat namalowany oryginalnymi kredkami przez 2+1. Świat z 1972.

Kręcą się jak wiatrak w upalne dni w SC2. Najlepsze polskie hity na te wakacje. Kochanie, to ja i Grzegorz Chyży. Mam dla ciebie gorącą nowość. Od Oli Kędry. I to jest tak dobre, że bój się Boga, dziewczyno w SC2.

0: sprawdźcie, aby również w gorącej polskiej dwudziestce podskoczyła wyżej. Ola Kendra w SC2.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków

0: Dzieci Sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Gana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: I po reklamie.

0: Tom Beef ST2 i creme de la creme. Słodkiego, miłego życia. Słodyczy lepiej, mówią eksperci, nie jeść w takie upalne dni, bo to nie jest zdrowe, a krem jak najbardziej można na siebie nakładać. Taki do opalania. I takie również dla Was przygotowałem hity po 17 w ST2, a ta już za chwilę.
1: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
2: You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
11: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
10: Zaraz wszystko wyjaśnię.
12: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
13: Tato, co to za pan?
14: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
13: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
14: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
13: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
14: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
13: To z Tauronem.
14: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Gorąco?

0: 2 oraz mundialowe wpadki, błyszczące nowości, polskie zakupy w pełnym słońcu.
1: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
0: Witajcie w najbardziej polskim radiu, w którym gramy tylko sprawdzone polskie hity. Kowalski, kłaniam się nisko.

Stadionowy klimat robi Maciej Musiałowski w SC2. Przerwa teraz będzie. Taka niewinna przerwa na nawodnienie z piłkarską wpadką w roli głównej. Niemiecki zawodnik, czytam, Leon po przegranym meczu z Ekwadorem pomylił autobusy. Wszedł do tego, w którym świętowali Ekwadorczycy. SK2. Przegrana boli, ale ramy szybko goi wesoły autobus.

0: Rytmy na pełnym przyspieszeniu w SC2 jak pakowanie walizki na wakacje last minute. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz, to teraz zwolnimy. Nie mówię tak, nie mówię nie.
1: SK2.
0: I gwiżdżemy na wszystko. Jak Dawid Podsiadło. Nie ma się co spieszyć w końcu. W SC2 nowość od niego. Wszystko na błysk.

0: Dzisiaj najlepiej, nie jak śpiewa Beata tutaj w Bajmie, no co walić, wodę, dużo wody, bo jest gorąco. Bajmy w SC2, 17.35, jeszcze artykuł z kolorowej prasy, czekała na klucze 2 lata. Teraz z zakupem domu w gorącej Hiszpanii chwali się Barbara Kurdej-Szatan. O, dom w Hiszpanii kupiła. Ale po co Kurdej-Szatan dom w Hiszpanii? W Polsce też jak w piekle. SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
3: Kalambury, łatwe hasło.
4: Ostatnio też tak mówiłaś.
5: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
3: Dobra, pokazuję.
5: Słońce?
4: Dom?
5: Ciepło?
3: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: To będzie najmocniejsza impreza tego lata. 8 sierpnia 2026. Peak Festival przyjmuje Nowy Sącz. Na jednej scenie Jangleosia, Miu, Kacperczyk, Grupson, Vixen, Zuza Jabłońska. Mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra.

0: nigdy tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: I po klamie.

0: To są numery najlepsze na rozpoczęcie lata w SC2, a w ten weekend patrzcie, co się dzieje. Słońce w ogóle nie bierze jeńców. Ja za chwilę uciekam do cienia, a stery przejmuje Antonina van Dessel, która w upalne dni uwielbia lody, ja z kolei arbuzy. Trzeba się nawadniać i składzać tak, jak każdy może. A naszą wspólną przyjaciółką jest klimatyzacja i SK2, w której gramy dla Was na te wakacje najlepsze polskie hity. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
3: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
2: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
4: Wcale się nie poddają!
5: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
2: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
6: Ogień zszedł z boczem góry.
2: Avatar, ogień i popiół.
5: Stajemy do walki!
2: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet, z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: Jesień brzmi kulturą. Przed nami 6. edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Już 4 września wyjątkowy koncert otwarcia. Ania Karwan, Sławek Uniatowski, Marcin Wyrostek oraz Orkiestra Sinfonia Karpatia. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
15: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
16: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
17: Lato nie czeka, walizka też nie. T-shirty, spodenki, okulary, sandały, kosmetyki, torby, plecaki i akcesoria. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz teraz taniej. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Zaprasza na letnie wyprzedaże. Rabaty sięgają nawet 70%, więc to najlepszy moment. Na plażę, na wyjazd, na spacer po mieście, na każdą letnią okazję. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Przygotuj się z nami na lato.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
20: Skoda. I po reklamie.
21: Wygonić się go po te lody ze studia nie da. Kamil Kowalski, czy ty w końcu pójdziesz po te lody, czy nie?
22: Idę. Waniliowe, z bitą śmietanką.
21: Antonina van Dessel, mówię wam sobotnie. Dzień dobry, 27 czerwca. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie. Jest tak gorąco i w tej godzinie porozmawiamy o skutecznych sposobach na upały, także bądźcie ze mną koniecznie.

0: I piosenka, którą za chwilę będzie śpiewał mi Kamil Kowalski, Jak wróci z lodami, Agnieszka Chylińska, Kiedyś do ciebie wrócę. No słucham cię.
1: Wiesz, dlaczego śmietanka ma siniaki?
0: Nie.
1: Bo jest bita.
0: Tak, posłuchajmy muzyki.

0: I piosenka, którą za chwilę będzie śpiewał mi Kamil Kowalski, Jak wróci z lodami. Agnieszka Chylińska, Kiedyś do ciebie wrócę. No słucham cię.
1: Wiesz, dlaczego śmietanka ma siniaki?
0: Nie.
1: Bo jest bita.
0: Tak, posłuchajmy muzyki.

Tak dobrze, gramy wam w sobotę. Lady Punk, siódme niebo nienawiści. Słuchajcie, jest ciepło, no nie da się ukryć, ale niedziela to ma być level hard. Prognozy mówią o najgorętszym dniu roku, no a może nawet najgorętszym dniu całego stulecia w Polsce. I dobrze się składa, że to niedziela handlowa, no bo wiecie, można się z czystym sumieniem przyjechać do galerii handlowej i spędzić tam kilka godzin dla klimatyzacji, drogie panie, oczywiście nie dla wyprzedaży. Nie, żebym przypominała, że wyprzedaże wystartowały, nie, nie. No i pamiętajcie, jeżeli zobaczycie kogoś przytulającego się do lodówki w supermarkecie, no to nie oceniajcie, bo to może być sposób na przetrwanie. No i tego się trzymamy. SK2. Trochę abstrakcji w sobotę zawsze się przyda. Muzycznie teraz Sanach i Kasia Kowalska, Kiedy umrę, kochanie.

0: Co tak... SK2, wehikuł czasu.
1: Ach, tak się rozpędziłam przez te upały. Słuchajcie, termostat mi chyba wysiada, ale my w naszym wehikule czasu lecimy teraz do roku 1986. No i właśnie w tym roku na świecie miał premierę Windows. Pierwszy Windows, wyobrażacie to sobie? Pamiętacie takie czasy? A w Polsce miało miejsce pierwsze losowanie Superlotka. No i są takie piosenki, o których wydaje się, że od zawsze miały swojego wykonawcę. I tak właśnie jest z numerem Odkryjemy miłość nieznaną Alicji Majewskiej, który za chwilę usłyszycie w wehikule czasu Radia SK2. A tymczasem niewiele osób wie, że ten przebój wcale nie powstał z myślą o niej. W 1986 roku Włodzimierz Korcz i Wojciech Młynarski napisali go dla Danuty Błażejczyk, ale wokalistka uznała, że to nie jest utwór w jej stylu. Wtedy doszło do zmiany piosenek. Odkryjemy miłość nieznaną trafiło do Alicji Majewskiej właśnie, która no zakochała się w nim od pierwszego usłyszenia. I zaledwie tydzień przed festiwalem w Opolu zdecydowała się włączyć go do swojego repertuaru. Jak się okazało, była to decyzja, która przeszła do historii polskiej muzyki. Publiczność po prostu oszalała. Więc teraz przed Państwem w Radiu SK2 ponadczasowy przebój z Opola 1986. Odkryjemy miłość nieznaną. Alicja Majewska.

0: To w Radiu SK2 była Honorata Skarbek, która jest fanką kultury koreańskiej i K-popu. Taka ciekawostka. A to był numer Nie powiem jak. No i słuchajcie, przyznajcie się, kto z was dzisiaj otworzył drzwi do domu i od razu chciał wrócić? Ręka do góry. Ja, chociaż w domu też było mega gorąco. I mam dla was trzy sposoby na przetrwanie tego gorąca, żebyście mogli się uratować. Ja stosuję i polecam. Po pierwsze, pijcie wodę i do tego dodajcie troszeczkę soku malinowego albo plasterek cytryny. Naprawdę pomaga i to jest bardzo ważne. Po drugie, szukajcie cienia, no bo słońce dzisiaj naprawdę pracuje na pełen etat, a jeżeli już wychodzicie na słońce, no to smarujcie się SPF-ami, bo taka zjarana skóra nie jest fajna. No i po trzecie, odpuśćcie sobie wielkie porządki, kurz spokojnie poczeka do jesieni, a wy po prostu dzisiaj odpoczywajcie. Bo jedyna rzecz, która w takie upały powinna się spocić, no to co? No to oczywiście szklanka z zimną lemoniadą, nie wy. A u nas za moment muzycznie piosenka wszystkich marzycieli, Artur Gadowski, Ona jest ze snu.
1: SK2. Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Ghana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
8: To będzie najmocniejsza impreza tego lata. 8 sierpnia 2026.

0: ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Lambury, przegrany robi obiad.
1: Mama pokazuje zimę?
2: Albo stoi przy lodówce.
0: Dobra, to jeszcze raz.
1: Dom?
2: Ciepło.
0: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
3: I po reklamie.

na kilka chwil przed godziną 19. Zagraliśmy wam numer, który pewnie po wczorajszym zakończeniu roku śpiewa wielu rodziców, którzy wysłali swoje pociechy do dziadków. To był oczywiście kult Gdy nie ma dzieci. Po 19 w SC2 rozbrzmiewać dalej będą najlepsze polskie hity, no i nie zabraknie wykonawcy, który gra w tym roku na trasie koncertowej Męskiego Grania 2026. Mrozu.

0: Koniecznie zostańcie z nami, a ja przypominam, my przez całe wakacje w SC2 rozdajemy wam bilety na Męskie Granie 2026. No to co, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach.

0: wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Szczegóły na www.alumet.biz.pl.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Już 4 września wyjątkowy koncert otwarcia. Ania Karwan, Sławek Uniatowski, Marcin Wyrostek oraz Orkiestra Sinfonia Karpatia. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.
4: No i mamy punktualnie godzinę 19 w ostatnią sobotę czerwca. Słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to co mamy od wczoraj? Wakacje! I to jest bardzo dobra informacja, a w SC2 do tych wakacji dokładamy jeszcze porcję najlepszych polskich hitów. Za oknem piękna pogoda i nie narzekajcie na upały, bo jeszcze będziecie chcieli, żeby wróciły. Antonina Van Dessel, zaczynamy.

polskiego show biznesu, więc słuchajcie, wystarczyło mi tylko 5 sekund na portalach plotkarskich i już wiem, że Patryk Wega został przyłapany z papierosem w drodze do Ferrari za 1,5 miliona złotych. No i spoko, tylko zastanawiam się, czy naprawdę ten Dymek jest tu głównym bohaterem. No bo słuchajcie, przy aucie za takie pieniądze i z taką ilością koni, to bardziej martwiłabym się jednak o to, ile kosztuje jedno mocniejsze naciśnięcie gazu. SK2. No, a teraz zrobi się tak pięknie i romantycznie. Już teraz w Radiu SK2 Maryla Rodowicz. Wszyscy chcą kochać. Posłuchajmy.

0: jasno.
1: To była Roxy Węgiel i jej Miasto. No a lato dopiero się zaczęło, wakacje też, a za chwilę w Radiu SK2 zagramy świeżynkę. Ostatni dzień lata. No i spokojnie, bo do końca wakacji jest jeszcze naprawdę, naprawdę daleko, ale coś czuję, że ten numer będzie nam towarzyszył przez całe lato. To taka piosenka, która po prostu mega wciąga i chce się ją włączyć w samochodzie jadąc na wakacje, nad jeziorem albo po prostu podczas wieczornego spaceru. Gibbs, Ego i For Money połączyli lekkie brzmienie z wakacyjnym klimatem, no i wyszło coś, co mega szybko wpada w ucho. Więc już teraz w Radiu SK2 przed Wami ostatni dzień lata. Posłuchajmy.

0: Mundial trwa w najlepsze. Przed nami dzisiaj dwa mecze jeszcze. Chorwacja z Ganą i Panama z Anglią. Ale spokojnie, bo my też robimy swoje własne Mistrzostwa Świata. I co prawda biało-czerwonych tym razem na boiskach nie oglądamy, ale to nie znaczy, że nie możemy zagrać u siebie. W Radiu SK2 trwa SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszką, a nasza jedenastka, nasza drużyna jest już prawie skompletowana. Mamy 7 zawodników, więc zostało jeszcze tylko 4 miejsca. No i być może jedno czeka właśnie na ciebie. Wystarczy wejść na stronę sk2.pl i odgadnąć brakujące słowo z wypowiedzi Sławka Peszki i przekonać nas, że zasługujesz właśnie ty na powołanie do naszej drużyny. Do wygrania jest udział w wielkim finale na PGE Narodowym razem z osobą towarzyszącą, spotkanie ze Sławomirem Peszką i ekipą Radia SK i SK2, 1000 zł kieszonkowego, oglądanie meczu mundialu w loży oraz udział w konkursie rzutów karnych. No i tutaj do zgarnięcia będzie aż 10 tysięcy złotych. No to co? Przekonałam was? Strzelcie z nami karniaka i dołączcie do naszej reprezentacji. Czekamy właśnie na was na sk2.pl. A muzycznie za chwilę u nas Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów. Gdy będziesz sam.
1: SK2. SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.

Zbliżamy się do godziny 20 i co ja wam będę gadać? Wiecie, że mam świra na punkcie męskiego grania, więc zagraliśmy wam najlepiej. I ciebie też bardzo, męskie granie Orkiestra 2021. I to nie koniec dobrych informacji, dlatego że w Radiu SK2 przez całe wakacje rozdajemy wam bilety na męskie granie 2026. Słuchajcie nas, no i kto wie, trzymam kciuki, może to do was trafią bilety na męskie granie. Antonina Van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorny buziaki. Trzymajcie się, uważajcie na upały i pa!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.